0: Minęła 6 w Radio Sochaczy, w to czas na najnowszy serwis wiadomości z kraju i ze świata. Już teraz posłuchajmy.
1: Protest naukowców w obronie polskiej nauki. Zasiłek opiekuńczy dla części rodziców będzie wydłużony. Dziś na turnieju w Paryżu mecze Świątek, French i Linet. Miriam Lipińska. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
2: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
1: Protest przed Sejmem rusza o 13. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
3: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
1: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Rewolucji nie będzie. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by niezależnie od wyniku referendum, w którym odwołany został prezydent Aleksander Miszalski, miasto nie funkcjonowało gorzej.
4: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
1: Mówił komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cień. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Po katastrofie kolejowej w Garbatce w Wielkopolsce służbom udało się usunąć z pobocza torowiska wykolejony pociąg. Skład zderzył się w poniedziałek z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało rannych. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę była zablokowana. Teraz sprawdzamy jeszcze dzisiejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
5: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
1: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. I jeszcze sport. Kamil Majszak odpadł z French Open, a dziś na kortach Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Aktualnie 18 stopni Celsjusza na naszych termometrach. Odczuwalna temperatura na poziomie 16, więc niewiele mniej. Dzisiaj dużo słońca, przeważnie słonecznie, chociaż chmury też się mają pojawić. Będzie ich zdecydowanie więcej niż w poprzednich dniach. To nie oznacza jednak, że tam to słońce całkowicie przykryją. Słońce dzisiaj zdecydowanie w przewadze. Ciśnienie 1014 hektopaskali, czyli takie umiarkowane. Wiatr również umiarkowany, powieje z prędkością 26 km na godzinę, a to wszystko z północnego zachodu. Jeśli pytacie, ile dzisiaj będzie najcieplej na termometrach, to będzie nieco chłodniej niż wczoraj, czyli dzisiaj do 22 kresek na plusie.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Kto z Was słyszał o tym, że na placu Kościuszki w Sochaczewie ma pojawić się pomnik kota Bonifacego. Jeśli o tym nie słyszeliście, no to wchodźcie na naszego Facebooka i sprawdzajcie. Tam was pytam o tym, co wy na ten temat sądzicie. A może macie jakieś inne pomysły, czyj pomnik mógłby się pojawić w Sochaczewie? Dajcie znać. Te wodze fantazji możemy rzeczywiście, no, możecie wymyślać jak chcecie. To na Facebooku Radio Sochaczew, a na początek 6 Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

słoneczny Timberlake. O poranku w Radiu Sochacze. 12 minut po 6. 27 maja dzisiaj w kalendarzu. I kogo pozdrawiamy szczególnie? Kto jest dzisiejszym solenizantem? No, otóż imieniny obchodzą Oliwier, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian, Lucjan, Fryderyk, Augustyn, Izydor, Fryderyka, a także Radowit. Najserdeczniejsze życzenia dla solenizantów od Radia Sochaczew już o poranku. 27 maja dzisiaj, także na przykład Dzień Samorządu Terytorialnego, a to dlatego, że 27 maja w 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory samorządowe. Te historyczne wybory były też pierwszymi całkowicie wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej, no i to był taki przełomowy moment właśnie tworzenia nowej Rzeczypospolitej. A więc Dzień Samorządu Terytorialnego też dzisiaj w kalendarzu, ale też Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Trudne słowo, a to się zakalapoćkowałem. Tak, ale rzeczywiście jest, bo to też nieprzypadkowa data. 27 maja w 1961 roku odkryto kod genetyczny przez amerykańskich naukowców. A więc pozdrawiamy każdego diagnostę laboratoryjnego, który nas aktualnie słucha. Już za moment także więcej naszego kalendarium, więcej ważnych wydarzeń, które wydarzyły się właśnie 27 maja. Na pobudkę, już teraz poparzeni kawą 3 w Radiu Sochaczew, kawałek do tańca, ale też na przykład do kawy, albo jak ktoś już jedzie autem, to do auta, a za chwilę Mozyman i Ghosts na 94.9 FM.

Moziman i Ghost w Radiu Sochaczew. 27 maja, co działo się tego dnia? Już teraz sprawdzamy nasze kalendarium. No to zaczynamy od 1961 roku. Wtedy odkryto skarb ze Skwilina. Tak, jeśli nie wiecie, co to jest, to było jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych, bo znaleziono kolekcję dzieł złotniczych i klejnotów pochodzących i należących do Zofii Magdaleny Loki herbu Rogala, ukrytych archeologicznych. W czasie potopu szwedzkiego i znalezionych właśnie 27

0: maja. To było coś. W 1989 roku z kolei na stadionie dziesięciolecia w Warszawie wystąpił Stevie Wonder. No, to nie muszę tłumaczyć, przedstawiać tego wybitnego piosenkarza. No, ten występ zdecydowanie był występem, który wielu osobom zapadł w pamięć. Stadion dziesięciolecia, jeszcze wtedy. 1990 rok, wtedy odbyły się wybory do samorządu terytorialnego, stąd dzisiejsze święto samorządu terytorialnego właśnie. W 2004 roku w Warszawie otwarto Centrum Olimpijskie. No i a propos tych olimpijskich rekordów, to już nie polskie, ale w 2023 roku Amerykanin Ryan Crowser ustanowił w LA rekord świata w pchnięciu kulą. 23,56 metrów to jest ta aktualnie, to jest ten dystans, który aktualnie jest do pobicia. Także jeśli ktoś by chciał spróbować, no to można spróbować. Za chwilę Manam, za chwilę Billie Gillis, za chwilę Oli Murs, a także Olivia Rodrigo nam się tutaj muzycznie pojawi.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Gillis, DNA. 28 minut po 6. Radio Sahaczew na dzień dobry. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, bo nie każdy o tym słyszał, ale kot Bonifacy i kot Filemon powstały w Sochaczewie. No i jest plan, żeby pojawił się pomnik kota Bonifacego na Placu Kościuszki. To jest plan jak najbardziej konkretny, bo to ma się stać w najbliższym czasie. Co wy na ten temat myślicie i czy w ogóle wiedzieliście o tym, że właśnie te koty zostały wymyślone w Sochaczewie? Jeśli nie, albo jeśli tak, dajcie znać na Facebooku, a można pójść dalej, to znaczy jeśli macie pomysły na przykład na kolejne pomniki, które mogłyby się w Sochaczewie, czy też w powiecie sochaczewskim pojawić, no to koniecznie dajcie znać pod postem na naszym Facebooku, w komentarzach. Można wymyślać, co się chce. Jeśli by były to pomniki, które są odzwierciedlone w prawdzie, mają jakiś związek, to tym bardziej, ale nie muszą być. Dajcie znać na naszym Facebooku, jaki byście taki pomnik chcieli zobaczyć. No ja na przykład bym chciał zobaczyć pomnik cebuli, taki jakiś skromny, ale może mógłby być. Olimers, muzycznie już teraz w Radio

0: A jeśli ktoś z was chciałby pośpiewać z Urszulą, być może nawet ten numer, no to ta okazja już bardzo blisko, bo przypominamy przy tej okazji, że 13 czerwca to właśnie Urszula będzie jedną z gwiazd tegorocznych Dni Sochaczewa. A więc scena amfiteatru i niebo dla ciebie i można się tekstu uczyć. Proszę bardzo, takie szybkie przypomnienie tego właśnie przeboju. A ja was pytam o coś innego, ale też tematy sochaczewskie cały czas na tapecie. Jak wiecie albo nie wiecie, pojawi się na placu Kościuszki pomnik kota Bonifacego. Był kot Filemon, kot Bonifacy, no i te właśnie zwierzaki, jak się okazuje, zostały wymyślone, powstały, urodziły się, mówiąc kolokwialnie, w Sochaczewie. Jakiego rodzaju pomniki jeszcze chcielibyście w naszym mieście zobaczyć? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew, tam czekam na wasze komentarze. A u nas za chwilę Marshmello, Kasia Sienkiewicz, Crazy Loop czy Mrozu. Radio Sochaczew, na dzień dobry. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. New truck, big

0: Kasia Sienkiewicz. Nie wiem jak wam, mi przypadł do gustu ten numer zdecydowanie. Były momenty. 11 minut do 7. Radio Sochaczew na dzień dobry. O 7 punktualnie najnowsza dawka wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. o rekrutacji, no bo kończy się ten pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Za moment wrócimy myślami o ofercie szkół z powiatu sochaczewskiego. Zajrzymy do kolejnej szkoły, sprawdzimy jak ta oferta wygląda. Za moment także o czwartkach lekkoatletycznych, które w Sochaczewie odbywają się już od wielu lat. Ostatnio miał miejsce finał tychże czwartków, a o wynikach już za moment.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: to promocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
8: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest siódma.
11: Na początek smutna informacja. Nie żyje Barbara Sikorzyńska, była wieloletnia nauczycielka matematyki w sochaczewskim Chopinie. Kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W tym serwisie będzie o ofercie ogrodnika. Mamy też relacje z finału czwartków lekkoatletycznych w Sochaczewie. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Barbara Sikorzyńska, wieloletnia nauczycielka matematyki w Liceum Chopina w Sochaczewie. Była bardzo lubiana przez uczniów i nauczycieli, ceniona za zdolności edukacyjne, ale także za oddanie dla dobra młodzieży. Miała 69 lat. Jej pogrzeb odbędzie się 28 maja w Dęblinie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: 27 maja kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Placówki z powiatu sochaczewskiego są już gotowe z ofertą. Także ogrodnik, który proponuje uczniom kierunki podobne do tych obecnie realizowanych, z jedną małą zmianą.
12: Będziemy mieli tradycyjne liceum o profilu biologiczno-chemicznym, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum eksploatacji portów i terminali oraz grafiki i poligrafii cyfrowej, a także technikum geodezji i tutaj taki troszeczkę nowy kierunek przekształcony ze starego będzie technik agroogrodnik oraz technik turystyki na obszarach wiejskich oraz oczywiście szkoła branżowa pierwszego stopnia. I tutaj będzie to w zawodzie kucharza, gdzie kształcenie odbywa się

0: na miejscu w szkole oraz w innych zawodach, chociażby takich jak ślusarz czy magazynier. I tutaj chcielibyśmy podkreślić, że częściowo nauka odbywa się w szkole, a częściowo u pracodawców.
1: Mówiła nauczycielka Anna Trzcińska. Szczególną popularnością cieszy się technikum eksploatacji portów i terminali. Z tego powodu w szkole są aż dwie klasy o tym profilu. W każdej uczy się 30 uczniów. Niewątpliwie zainteresowanie tym kierunkiem wiąże się z planowaną budową lotniska w naszym powiecie. Ogrodnik też już od dłuższego czasu współpracuje ze spółką CPK.
0: Też współpracujemy z nimi pod kątem różnych grantów, konkursów i mieliśmy już okazję właśnie, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, wygrać ostatnio 3 granty na doposażenie oraz na kursy dodatkowe w naszej szkole, więc myślę, że jest to bardzo przyszłościowy kierunek.
1: Za nami miejski finał czwartków lekkoatletycznych w Sochaczewie. Wydarzenie przyciągnęło młodych ludzi z Sochaczewa i okolicy. Na miejscu rozmawialiśmy z koordynatorką wydarzenia z ramienia MOSiR-u, Renatą Kubik.
2: Kochani, no, osobo startów dzisiaj praktycznie 220, ale no, frekwencja niższa niż zwykle, bo to w zasadzie finały, więc nie wszyscy się stawili. Taka ścisła już czołówka finalistów. I tak zaczynałyśmy, pani Agato, pamięta pani, zaczynaliśmy chyba z 15 osób. Tak. A teraz już jest, w każdym razie mamy 114 statuetek przygotowanych dla finalistów, ponad 200 medali, więc cieszymy się ogromnie, że te czwartki z roku na rok cieszą się tak dużą frekwencją, bo to nie tylko szkoły miejskie, ale szkoły też z terenu powiatu sochaczewskiego do nas przyjeżdżają.
1: Ostatecznie, jak ogłosił MOSiR, podczas ogólnopolskiego finału w Łodzi Sochaczew reprezentować będzie aż 76 sportowców z naszego powiatu.
3: Rząd przyjął przepisy dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowelizacja ma m.in. zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych, mówi premier Donald Tusk.
4: Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece i że będzie doprecyzowana rola lekarza rodzinnego.
3: Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia karty eDILO, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez leczenie aż do wyzdrowienia. Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Szefowie resortów obrony obu krajów podpisali list intencyjny w sprawie współpracy w ramach unijnego programu SAFE. Kanada dołącza do niego jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej. A teraz chce kupić od Polski zaawansowane drony, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest ten sprzęt, który dzisiaj stanowi nie tylko symbol o zdolności i o rozwoju polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale będzie, mam nadzieję, już niedługo dobrze służył siłom zbrojnym Kanady.
3: Zacieśnianie polsko-kanadyjskiej współpracy przewiduje także m.in. wspólne ćwiczenia armii obu państw. Polska zacieśnia też współpracę z Wielką Brytanią. Dziś w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą traktat o partnerstwie. Umowa dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa i obrony, a niedawno podobny traktat Polska podpisała z Francją.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No dzisiaj zdecydowanie więcej chmur niż to było na przykład wczoraj. Słońce też będzie, ono w przewadze, natomiast chmury co jakiś czas mogą się pojawić i to słońce nam przysłonić. Tak będzie wyglądała ta środa. Jeśli chodzi o temperaturę, 18 stopni Celsjusza aktualnie na naszych termometrach, a odczuwalna na poziomie 16. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powie z północnego zachodu z prędkością 26 km na godzinę.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzień dobry, Radio Sochaczew na dzień dobry, w ten środowy poranek. Środa minie, tydzień zginie, a więc do przodu i mamy nadzieję, że u was ten tydzień na razie znośny i niech taki pozostanie. A ja was pytam na Facebooku o to, co sądzicie o pomniku Kota Bonifacego, który ma pojawić się na placu Kościuszki. Jeśli tak, to jak powinien wyglądać? O tym piszcie na Facebooku Radio Sochaczew w najnowszym postem, w komentarzach. Tam zostawiacie wasze opinie na ten temat. The Cranberries na początek 7, za chwilę Becky Hill, a za moment także hit dnia. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie!

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W Hicie dnia w Radiu Sochacze przenosimy się do Katalonii, bo stamtąd właśnie pochodzą członkowie zespołu Gypsy Kings, który został tak naprawdę zawiązany we Francji, ale to Katalonia jest ich miejscem urodzenia. Bailamy już teraz w Hicie dnia w Radiu Sochacze, 12 minut po 7.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: To dzisiejszy jubilat. Grzegorz Schyzy, dokładnie 27 maja się urodził i kończy 39 lat. No, znamy go na przykład z tego utworu, który przed chwilą, ale także z wielu, wielu innych. To tak przy okazji. A dzisiaj słuchajcie także mądrość i przysłowie takie, które właśnie się pojawia w kalendarzu, to częste deszcze w całym maju chleb i siano nam dawają. Jest jeszcze inne, jeśli w maju deszcze na dworze, to jesienią chleb w komorze. Dzisiaj deszczów ani żadnych innych opadów nie przewidujemy, także w tym akurat przypadku, jeśli chodzi o środę, to się te przysłowia nie sprawdzą, ale w kolejnych dniach możecie sprawdzać, na ile to jest rzeczywiście dalej aktualne. Za moment w Radiu Słuchacze w Bananarama, Sigma, Cleo, a także Chainsmokers. A ja was pytam na naszym Facebooku o pomnik kota Bonifacego, który ma się pojawić na Placu Kościuszki. Co o tym sądzicie? A jeśli tak, to jak powinien wyglądać, albo może macie miejsce dla tego drugiego kota, czyli kota Filemona. Dajcie znać na naszym Facebooku.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

zawsze ten hit pozytywnie nastraja. Sigma, Nobody to Love w Radio Sochacze w 30 minut po 7. A tymczasem wiecie,

0: także i z naszej anteny, że na placu Kościuszki w Sochaczewie ma pojawić się pomnik kota Bonifacego, oczywiście ze znanej bajki o Filemonie i Bonifacym. No i pytam was o to na naszym Facebooku, jak według was ten pomnik ma wyglądać, jak jakie koncepcje macie. Na przykład Ela napisała, że dla niej na przykład ta koncepcja mogłaby wyglądać tak, że pojawiłby się piec, no bo te koty rzeczywiście na tym piecu bardzo często siedziały, no i byłoby to takie odwzorowanie bajki. W tym temacie też do nas dzwonicie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie tych kotów na placu Kościuszki. One powinny być obydwa, bo jeden to by było bardzo smutno.
0: To opinia naszej słuchaczki. No rzeczywiście, w bajce były obydwa, Bonifacy i Filemon, także może to jest jakiś pomysł, żeby był jeden, a drugi również, a może drugi w zupełnie innym, w zupełnie innej części miasta. O tym piszcie na naszym Facebooku. Jestem ciekawy, co na ten temat sądzicie. A może macie jeszcze jakieś inne pomysły na pomniki, które w naszej przestrzeni się powinny pojawić, też dajcie znać.

0: A już teraz sprawdźmy, gdzie korki, gdzie utrudnienia w Sochaczewie i okolicach. Czas na nasz trafik.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Korek w tym momencie tworzy się na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum, ale już od Gawłowskiej ten ruch jest dużo intensywny. Możecie miejscami utknąć także na chwilę na ulicy Traugutta. Tam ruch też intensywny, też dużo aut w tym momencie, na przykład w Alei 600-lecia, a w okolicach supermarketu czy skrzyżowania z Pokoju i Polną. Który wyjazd, które skrzyżowanie jeszcze może Wam sprawiać problemy? No na przykład skrzyżowanie Olimpijskie z Piłsudskiego, czy na przykład okolice Ronda przy Wąskotorówce. Przed rondem w Kuznocinie też w tym momencie może się lekko zakorkować, ale jak już to rondo miniecie, to dalej ruch płynnie się odbywa. Bez większych problemów, jeśli chodzi o wyjazd z Sochaczewa w stronę Warszawy 92. Tutaj dopiero w Piorunowie widzę, że delikatne utrudnienia macie jeszcze przed Błoniami. Rzeczywiście w Błoniach również, ale Piorunów tutaj może się tam zakorkować. Dalej na przykład w Ołtarzewie, jeśli mowa o 92 w kierunku Warszawy, tam też drobne kłopoty. 705 w stronę Skierniewic, tutaj na pewno zatrzymacie się w Nowej Suchej, tam sygnalizacja świetlna cały czas w związku z przebudową tego odcinka drogi. 50 w stronę Żyrardowa bezproblemowa, chociaż przed rondem w Wiskitkach no tam delikatne problemy się pojawią. 92, jeśli jedziecie w stronę Łowicza, to do samego Łowicza powinniście przejechać bez problemów. 50 w stronę Płońska bez większych kłopotów aktualnie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Reklama.
5: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
20: Reklama.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home na 7 minut przed 8, a tymczasem informujecie nas o utrudnieniach. Wiskitki w kierunku Sochaczewa, tam przed rondem duże kłopoty. Aktualnie czasem ciężko na to rondo się dostać, a więc ruch odbywa się objazdami, więc jeśli z kierunku Wiskitek za dwójki w kierunku Sochaczewa podążacie, no to tych objazdów szukajcie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
9: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
10: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry. Minęła ósma.
17: Wszystkie szkoły średnie prowadzone przez powiat sochaczewski zaopatrzone w sprzęt ratownictwa medycznego. Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego. Osobiste wspomnienia związane z powrotem samorządności do naszego kraju ma wójt Maciej Mońka. Gmina Młodzież zaprasza na obchody Dnia Dziecka, te już w najbliższy poniedziałek. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Wszystkie szkoły średnie prowadzone przez powiat sochaczewski zostały zaopatrzone w sprzęt ratownictwa medycznego. Stosowne umowy podpisały w starostwie 80, Ogrodnik, Liceum Chopina, Zespół Szkół Iwaszkiewicza i Zespół Szkół w Teresinie.
18: Oświata to są nauczyciele, to są ludzie,

0: którzy zostali już przeszkoleni, ale też to są uczniowie. I zależy nam bardzo na tym, żebyście Państwo jako dyrektorzy placówek przy pomocy tego sprzętu włączali też w te szkolenia swoich uczniów, bo jeśli tych uczniów wyszkolicie jak najwięcej, to wiemy, że oni też trafią później do swojej środowiska, czy do swoich domów i będą potrafili tej pomocy udzielić.
1: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Na miejscu pojawili się przedstawiciele wszystkich szkół, wśród nich dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Julia Jakubowska.
2: Są to rzeczy, które są potrzebne do edukacji dla bezpieczeństwa i myślę, że będziemy wykorzystywać na tym przedmiocie. Będzie można rozszerzyć o lekcje wychowawcze i dodatkowe spotkania, ale generalnie wszystko jest użyteczne i myślę, że tutaj należą się ogromne podziękowania za to, że to zjeżdża do naszych szkół, ponieważ potrzeba jest, a i czasy są bardzo niebezpieczne i wszyscy to obserwujemy. Myślę, że nasi uczniowie również, bo najdalej wczoraj uczeń mnie pytał, jak pani dyrektor tutaj patrzy na to, gdzie byśmy mieli się schować, jeśli będzie naprawdę taka trudna sytuacja.
1: Powiat pracuje też nad tym tematem. Przedtem sprzęt trafił do DPS-u w Młodzieszynie, MOW-u w Załuskowie, Zespołu Szkół w Erminowie i placówek opiekuńczo-wychowawczych Atria i Antares. Wśród zakupionego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej sprzętu znalazły się defibrylatory, specjalistyczne nosze i torby ratownicze czy manekiny urazowe i ewakuacyjne.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto państwowe ustanowione przez Sejm w 2000 roku dla uczczenia pierwszych prawdziwie wolnych, w pełni demokratycznych wyborów samorządowych w naszym kraju. Miały one miejsce 27 maja 1990 roku. Osobiste wspomnienia związane z tą datą ma Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.
4: Uczestniczyłem w tych wyborach, byłem w komisji wyborczej, przewodniczącym komisji wyborczej i właśnie był niesamowity entuzjazm wśród mieszkańców, że ten samorząd wraca, że możemy decydować o wielu sprawach tutaj na dole, nie pytając się o tych na górze. Oczywiście to współdziałanie jest konieczne z różnymi szczeblami władzy, ale wiele spraw można rozwiązać właśnie tutaj na dole.
1: 1 czerwca na terenie gminy Młodzieszyn odbędą się obchody Dnia Dziecka organizowane przy trzech szkołach w Młodzieszynie, Kamionie i Janowie. W programie dmuchańce, zawody sportowe, animacje dla dzieci, kolorowe tatuaże. Nie zabraknie również poczęstunku przygotowanego przez koła gospodyń wiejskich. Dodatkową atrakcją będzie prezentacja wozów strażackich. Wspólne świętowanie będzie miało miejsce w godzinach od 9 do 12.30. Dodatkową atrakcją będzie prezentacja wozów strażackich. Wspólne świętowanie będzie miało miejsce w godzinach od 9 do 12.30.
5: Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami w domach polityków i osób powiązanych z prawicą. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, wobec jednej z tych osób został już zastosowany tymczasowy areszt. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Małopolski i Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada. Może spaść nawet 20 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 70-80 km na godzinę. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
6: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
5: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku starszych dzieci.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Aktualnie 19 stopni Celsjusza na termometrach. Słońca dzisiaj dużo w Sochaczewie w okolicach, chociaż chmur też sporo. Także to te chmury będą próbowały przeszkodzić słońcu w tym, żeby świeciło pełnym blaskiem. Odczuwalna temperatura na poziomie 16 stopni Celsjusza, co jeszcze ciśnienie umiarkowane 1014

0: 13 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powiedz, z prędkością 27 km na godzinę. A jeśli pytacie, ile dzisiaj najcieplej, najwięcej, to dzisiaj do 22 kresek na plusie.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Smacznej kawusi, radio Sochaczew na dzień dobry, ten środowy poranek. Środa minie, tydzień zginie, a więc no, na półmetku tygodnia już jesteśmy. Z nami muzycznie na przykład Dr. Alban, za chwilę Junotas, Edyta Górniak, czy Wina i Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Jonatas, bye bye bye w Radiu ZHF. 13 minut, 14 już po 8, a tymczasem już powoli zbliża się lato, zbliżają się te takie naprawdę cieplejsze dni, a skoro cieplejsze dni, to na przykład można się schłodzić, można pojechać nad wodę, a skoro nad wodę, to na przykład można pojechać na termy. Tak się składa, słuchajcie, że mam dla was podwójną wejściówkę na termy właśnie. Kto z was jest zainteresowany zgarnięciem tej wejściówki, no to teraz w tym momencie telefonuję do Radia Sochacze 46 863 22 22 46 863 22 22. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Z kim rozmawiam?
1: Łukasz.
0: Cześć, rozumiem, że w sprawie zaproszenia do term.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, dobrze. Tylko taka drobna rzecz, to znaczy musisz odpowiedzieć na pytanie. Czy jesteś gotowy?
1: Tak.
0: Uwaga, jakiego kota pomnik ma pojawić się na placu Kościuszki w Sochaczewie?
1: Kota Filemona.
0: No nie, no niestety nie Filemona. No to jest bardzo blisko. To jest, bliżej się nie da. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Bogumił.
0: Cześć, czy ty znasz odpowiedź na pytanie?
2: Bonifacy,
0: tak jest. Także poprzedni słuchacz był bardzo blisko, ale to tobie się udało. Masz pomysł?
2: Filemona byśmy dostawili.
0: Słucham?
2: Filemona byśmy dostawili też.
0: No tak, żeby Filemon też był.
2: Tak.
0: No właśnie, to jest dobra petycja, żeby ich nie rozdzielać, tak jak byli w bajce, także tak, być może też Filemon się również pojawi w przestrzeni miejskiej. Tego na razie nie wiemy. Czy ty wiesz, kogo zabierzesz na termy?
2: No tak, zgadza się.
0: Z kim pojedziesz?
2: Z Dorotką.
0: Okej, z Dorotką. No to jest dobra odpowiedź. Tak myślę. No to ja wam życzę udanego czasu. Podwójne bilety, podwójne zaproszenie do term Uniejów trafia do was. A ty się ze mną nie rozłączaj.

0: Edyta Górniak jak najdalej w Radiu SHT w 20 minut po 8, a my przypominamy o utrudnieniach, które aktualnie występują w okolicach Ronda w Wiskitkach. Jeśli za dwójki zjeżdżacie i chcecie jechać w kierunku Sochaczewa, to korzystajcie z objazdów.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
10: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
11: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
12: W tym momencie, jeśli chodzi o ruch w Sochaczewie okolicach, no to ten znaczny na ulicy Draugutta, zwiększony w Płockiej, czyli na moście w stronę centrum. Możecie też miejscami mieć problem na przykład z wyjazdem z Olimpijskiej w Piłsudskiego, czy w okolicach Alei 600-lecia, skrzyżowania w Trojanowie. Tam drobne, bo drobne utrudnienia w tym momencie. No i w tym momencie także przed rondem w Kuznocinie lekki korek się tworzy, ale jak już to rondo miniecie, to powinno to się wszystko rozjechać. Przypominamy o utrudnieniach w okolicach Wiskitek i tamtejszego ronda. Zjazd z A2 to są kłopoty w kierunku Sochaczewa. Tam zdecydowanie musicie szukać objazdów, jeśli chcecie się wydostać właśnie z Wiskitek, z okolicy autostrady, no bo tam faktycznie duże utrudnienia w tym momencie. 50 w stronę Płońska takich utrudnień nie generuje, 92 w stronę Warszawy, w tym momencie spokojna, bez większych kłopotów, 92 w stronę Łowicza również.
9: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
10: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
11: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.

O co chodzi z tym kotem Bonifacem, który ma się pojawić na Placu Kościuszki w Sochaczewie? O tym już za chwilę, za 9 minut, punktualnie o 9, o tej całej koncepcji w najnowszych wiadomościach Sochaczewa i okolic. Bądźcie z Radiem Sochaczew. Gdy...

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
5: Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest 9:00.
10: Ciekawa informacja prosto z sochaczewskiego ratusza. Niebawem na placu Kościuszki stanie pomnik kota Bonifacego. Szczegóły już za chwilę. Piłkarskie emocje w naszym mieście rosną. Za nami losowanie turnieju dzikich drużyn. Rywalizacja w najbliższą sobotę. W tym serwisie także o sochaczewiance, która próbowała ukraść z marketu towar za 1200 zł. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Na początek ciekawa informacja prosto z sochaczewskiego ratusza. Na placu Kościuszki pojawić się ma pomnik Bonifacego, postaci z kultowej serii Przygody kota Filemona. Dlaczego? Otóż nadal niewiele osób wie, że autor tych przygód, Marek Neimon, tworzył swoje bajki mieszkając w Sochaczewie. Jak sam mówił, opisywane historie powstawały w jego głowie podczas spacerów po Parku Garbolewskiego. Kocia figura z brązu ma upamiętnić i autora, i bohaterów legendarnych bajek, a także związki naszego miasta z nimi. Dziś Marek Neyman mieszka w Mizerce.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: W Sochaczewie czuć już piłkarskie emocje. Wszystko za sprawą losowania grup do 24. turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszeń.

0: Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Sam turniej w najbliższą sobotę, tymczasem zawodnicy i przedstawiciele drużyn wyciągnęli kulki ze słoika i poznali swoich rywali.
1: Samo losowanie to wielkie emocje i to dzisiaj czuć w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie. Rozmawiam i z zawodnikami, i z opiekunami, z rodzicami, bo dzisiaj w zależności od tego, czy drużyna jest pełnoletnia, to przychodzą zawodnicy. Jeśli grają zawodnicy niepełnoletni, to przychodzą z dorosłymi opiekunami, ale widać te emocje wypisane na twarzach, to czekanie, kogo wylosują, w jakiej kolejności, a później to wszystko zweryfikuje boisko. Cieszę się, że kolejny rok udaje nam się nie tylko przygotować turniej, który zajmuje prawie całą sobotę, ale też taką imprezę losowania, gdzie zawodnicy mogą poczuć namiastkę tego, jak jest na dużych turniejach.
0: Mówił inicjator turnieju poseł Maciej Małecki. Z obecnymi na losowaniu drużynami rozmawiał Jakub Skumiał.
2: Kamil Piotrek.
3: I z jakiej drużyny jesteście?
2: Lion Czyste.
3: Na jakich pozycjach gracie i jaką macie taktykę na turniej?
2: Ja gram na pomocy, a taktykę mamy laga, na lagę.
3: Laga i do przodu, tak?
2: Tak. A ja gram na ataku.
3: I ile przewidujesz bramek strzelonych?
2: Nie wiem, różnie.
3: Ale rozumiem, że taktyka to jest laga do przodu i z golem, czyli zwycięstwo.
2: No oczywiście, tak.
3: Czyli emocje są?
2: Nie, ja nie mam. Nie wiem jak Piotrek. Ja mam trochę.
0: Turniej rozegrany zostanie na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Początek wydarzenia o godzinie 9.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: 36-letnia sochaczewianka z zarzutem kradzieży i to poważnej, za którą grozi do 5 lat więzienia. Kobieta w jednym z marketów w mieście podeszła z zakupami do kas samoobsługowych, zapłaciła jednak tylko za część produktów. Z pozostałymi o wartości bagatela 1200 zł próbowała opuścić sklep. Została jednak ujęta przez pracownika ochrony. Sochaczewianka próbowała w ten sposób ukraść artykuły spożywcze, kosmetyczne i odzież. Towar wrócił już na półki sklepowe.
5: Zatrzymania w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków prawicy. Jak przekazał szef MSWiA, w rękach służb są 3 osoby. Wobec jednej z nich zastosowano już tymczasowy areszt. Wniosek aresztowy wobec drugiej osoby czeka na rozpatrzenie przez sąd. Marcin Kierwiński dodał, że trzecia osoba to świeże zatrzymanie i zapowiedział, że będą kolejne zatrzymania i kolejne przeszukania, bo sprawa jest rozwojowa. Zatrzymani do tej pory to 20-latkowie mieli już problemy z prawem. W rękach służb są podejrzani o wywołanie fałszywych alarmów w mieszkaniu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza. Szef MSWiA zapowiedział, że namierzona zostanie także osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy z całej Polski będą dziś protestować w Warszawie, walczą o dofinansowanie badań. Domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB, mówi profesor Michał Tomza, fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Także małe kraje, które są w sytuacji wojennej, jak Korea Południowa, wydają 5%, więc widać, że jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
5: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Dzisiaj zdecydowanie więcej chmur niż wczoraj. No i trochę chłodniej. Aktualnie 19 stopni Celsjusza. A będzie do 22-23, ale to w maksie. Słońce jeszcze się nam będzie pokazywało. Z dobrych wiadomości to opadów nie prognozujemy dzisiaj większych. Ciśnienie umiarkowane 1014 hektopaskali. Wiatr umiarkowany również powie z północnego zachodu z prędkością 28 km na godzinę, więc te porywy wiatru również nam nie powinny przeszkadzać.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry. To jaki powinien być ten pomnik kota Bonifacego na placu Kościuszki w Sochaczewie? No koncepcje macie różne. Niektórzy z Was piszą na przykład o tym, że powinien być piec, bo te koty kojarzą się z tym, że były często na takim piecu. No i to, że Bonifacy i Filemon nie powinno się ich rozdzielać, to również jest popularna koncepcja, która się u Was przewija. Jak Wy, co Wy na ten temat sądzicie? Jak widzielibyście ten właśnie pomnik kota Bonifacego? O tym piszcie na Facebooku Radio Sochaczew pod najnowszym postem w komentarzach. Matko, na początek 9:00, za chwilę coś dla Was będę miał. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Już w najbliższą sobotę Orlen Orkan Sochaczew zmierzy się z Energią Ogniwo Sopot w ramach półfinału Ekstraligi Rugby. Ten mecz o godzinie 18:00 i nie trzeba jechać daleko, ulica Warszawska 80 w Sochaczewie, u nas mecz domowy. A tak się składa, że my w Radiu Sochaczew rozdajemy wam podwójne wejściówki na ten mecz i teraz kolejna szansa się do mnie zadzwonić i te właśnie bilety zdobyć. 46 863 22 22 46 863 22 22. To jest nasz numer, który już w tym momencie wykręcacie. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dawid.
2: Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
0: Cześć, powiedz mi, czy ty jesteś kibicem Orkana Sochaczew?
1: No, jestem.
0: Jeszcze mam prośbę, żebyś trochę ściszył radio, żebyśmy mogli tutaj porozmawiać, bo trochę za głośno. Dobrze. Dobrze, dzięki bardzo. Jesteś kibicem, rozumiem.
1: No, jestem takim częstym bywalcem.
0: Okej. Okay. A czy kojarzysz przyśpiewki?
1: O Jezu.
0: To ja zadam ci pytanie, bo pytanie jest o prześpiewkę, taką bardzo popularną. Orkan to wiatr, co wszystko? A. Jak jest dalej? A. Zniewala, B. Niszczy, C. Powala, D. Łamie.
1: Powala.
0: Powala. To jest twoja odpowiedź ostateczna?
1: Tak.
0: Definitywna? Tak jest. To jest dobra odpowiedź. Orkan to wiatr, co wszystko powala. A więc no, potwierdziłeś, że jesteś kibicem. Rzeczywiście znasz słowa. Trafia do ciebie podwójne zaproszenie na mecz. Gratuluję. Czy chcesz kogoś pozdrowić, będąc na antenie?
1: No oczywiście. Wszystkich pracowników Radia Sochaczew.
0: Bardzo dziękujemy, a ty się ze mną nie rozłączaj. Poza anteną powiem ci, jak te bilety odebrać.

0: A już
1: za chwilę rozmowa z porannymi gośćmi Radia Sochaczew. Dzisiaj będzie o bezpieczeństwie w powiecie sochaczewskim. O tym będą mówić nasi eksperci. O tym za chwilę na 94 i 9 FM.

0: słuchaczew.
1: Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: A naszymi gośćmi są dzisiaj starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
15: I pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie powiatowym w Sochaczewie Mirosław Gorzki.
17: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
15: Zgodnie z zapowiedzią chcemy dziś porozmawiać o działaniach podejmowanych przez powiat sochaczewski w ramach programu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W tej chwili powiat wszedł w drugi etap realizacji tego programu. Pozyskaliście kolejne pieniądze. Na co, jakie pieniądze i o czym my w ogóle mówimy?
16: Ja przypomnę, że na przestrzeni tych dwóch ostatnich lat, czyli 26-25, pozyskaliśmy w sumie ponad 5 milionów złotych na właśnie działania z zakresu tej ustawy. I pierwszy etap to było około 2,8 miliona na tak zwane działania w obszarze obrony cywilnej, czyli wyposażenie, wsparcie, jeżeli chodzi o nawet straż pożarną, no tego typu działania, które dały nam dużo środków, możliwości, sprzętu do reagowania w sytuacjach kryzysowych. A ten rok przyniósł nam kolejną ważną dotację. Otrzymaliśmy około 2,5 miliona złotych na działania związane już z takim zabezpieczeniem, stricte ochroną ludności, zabezpieczeniem mieszkańców. Różnie to się nazywa, są różne formy, są schrony, są miejsca ukrycia i jeszcze jakieś inne nazwy, ale myślę, że tutaj pan Mirosław Gorzki, który jest ze mną, będzie w stanie jakby bliżej sprecyzować, o co teraz chodzi w tym drugim etapie.
15: Panie Mirosławie, no miejsca ukrycia brzmi dosyć, tak bym powiedziała, komunikatywnie, czyli chodzi o to, jak, gdzie przypadku zagrożenia mieszkańcy skutecznie mogą się schronić. A zatem o co chodzi w tym etapie, panie Mirosławie?
17: W tym etapie, drodzy państwo, chodzi o to, że w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej mamy wyszczególnione tak zwane obiekty zbiorowej ochrony dla ludności. I tutaj mamy takie trzy kategorie podstawowe tych obiektów, czyli schrony, taka najbardziej budowla, która jest odporna na wszystkie zagrożenia, jeżeli chodzi o militarne zagrożenia i kryzysowe. A my jesteśmy na etapie projektowania nowych obiektów, które powstaną na terenie naszego miasta przy naszych jednostkach organizacyjnych, czyli ukryć. Czyli troszeczkę mniejszym stopniu, ale też będą spełniały wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla mieszkańców, żeby w tych takich newralgicznych sytuacjach się schować, również w sytuacji takiej militarnej. Także planujemy w ramach otrzymanych środków zaprojektować obiekty na terenie, tak jak powiedziałem, naszych tutaj jednostek organizacyjnych. Będą to 5 takich lokalizacji na terenie w tej chwili miasta, cztery na terenie miasta, jedna na terenie gminy Rybno, bo tam mamy szkołę taką naszą specjalną w Erminowie. I te obiekty będą tak zwanego podwójnego przeznaczenia.
15: Co to znaczy?
17: On normalnie będzie funkcjonował, czyli będzie na przykład, jeżeli chodzi o nasz pierwszy tutaj obiekt, który już został ogłoszony, przetarg na dokumentację projektową, czyli będzie to wykorzystywany jako parking podziemny, a w sytuacji zagrożenia w szybkim czasie będzie mógł przekształcony być na ukrycie dla mieszkańców miasta i powiatu, można powiedzieć, bo nawet jeżeli by taka sytuacja kryzysowa doszła do skutku, to mamy petentów, którzy są w urzędzie naszym starostwie i też musieliby się gdzieś w tym momencie ukryć, tak? To jest to.
15: Czyli mówimy o terenie starostwa powiatowego w Sochaczewie. Taki parking był zbudowany od nowa, tak?
17: Tak.
15: Okay.
16: Musimy jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo osób dojeżdża pociągiem do Warszawy, do innych miejscowości i też w razie zagrożenia jest tam miejsce i dla nich, tak? Bo to jest przecież bardzo bliziutko, stacja kolejowa od starostwa.
17: Tak, tak. I w tej koncepcji, tak jak już powiedziałem, te podwójne przeznaczenie, czyli normalnie zwyczajowo sobie parkują samochody, klienci, którzy przyjeżdżają do starostwa, pracownicy, a jeżeli jest to zagrożenie, po prostu będzie już ogłoszony taki stan zagrożenia większego, jeżeli chodzi o te działania militarne. No nigdy, żeby nie było takich, no ale jakby się coś wydarzyło, wtedy po prostu mamy szybki czas reakcji, żeby ten obiekt jakby przystosować do ukrycia. Te wszystkie systemy, które będą funkcjonowały na co dzień, one mają właśnie podwójne zastosowanie, czyli taki prosty system, czyli wentylacja, która będzie odprowadzała spaliny, jednocześnie będzie wentylacją dla mieszkańców, którzy się znają.
15: Będą do oddychania.
17: Do oddychania, tak już można powiedzieć. No odpowiednie będą zapewnione warunki bezpieczeństwa pożarowego, wydzielone pomieszczenia socjalne, ewakuacja, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Także ten obiekt, który zostanie zaprojektowany, wszystkie te funkcje będzie musiał spełniać. Zarówno tą parkingową, taką podziemnego parkingu, jak wszyscy znamy gdzieś w centrach, galeriach tak handlowych, jak teraz tutaj właśnie miejsce ukrycia. I pozostałe obiekty też będą tak wykorzystywane. I tutaj takim głównym zadaniem też w szkole w Erminowie będzie budowa skrzydła, które będzie funkcjonowało, można powiedzieć, w tej części naziemnej jako szkoła, jako budynek dydaktyczny dla dzieci. A w tej takiej części piwnicznej będzie właśnie pomieszczenia przystosowane do ukrycia. Dalszą taką jakby lokalizacją, czyli tutaj na przykład nasz Iwaszkiewicz na terenie tej dzielnicy Chodaków, wszystkim znanej. Tam będzie na górze, powiedzmy, hala sportowa, która też może być wykorzystywana przez dzieci w normalnych warunkach, ale w przypadku zagrożeń takich kryzysowych może być to miejsce takiego schronienia w przypadku katastrof takich, nie wiem, silny wiatr, burze i tak dalej, możemy mieszkańców schować, a w części podziemnej typowe takie ukrycie, które będzie spełniało te standardy już takie większego zabezpieczenia. To jest kolejna lokalizacja i jeszcze dwie nasze szkoły tutaj też przy ulicy Piłsudskiego, tak się składa, czyli tak zwany Ogrodnik i 80, zwyczajowo zwana. Tam powstaną i parkingi, i boisko takie wielofunkcyjne, czyli na powierzchni mamy boisko przy 80, gdzie będzie normalnie funkcjonowało, młodzież będzie mogło z tego korzystać, a pod ziemią powstanie ta infrastruktura już budowli ochronnej, czyli też ukrycie. W Ogrodniku parking taki też dla... No tam jest już duża szkoła, także dzieciaki przyjeżdżają samochodami, rodzice i tak dalej, także też polepszymy te warunki parkingowe na zewnątrz, a pod ziemią kolejne ukrycie.
15: No proszę, nie było parkingów podziemnych, nagle szykują się cztery.
16: No może nie wszystkie.
17: Znaczy nie,
16: podziemne.
17: Parking jeden. Jeden podziemny.
15: A, tam
17: jeden podziemny.
15: Tak, okej, okay, rozumiem.
17: Jeden podziemny.
16: No jest tylko taki jeden problem, ale moi współpracownicy, wydział, jak i pan sekretarz, bo muszę tutaj o nim wspomnieć, wywiązują się z tych zadań wspaniale. A problem, o którym mówię, to krótki czas na wydanie pieniędzy, bo ten program, zarówno w zeszłym roku, jak i teraz, on funkcjonuje w taki sposób, że pieniądze już dostajemy na konto w momencie podpisania umowy, ale niestety, mówię to troszeczkę z żalem, bo musimy się śpieszyć, termin rozliczenia dotacji jest do końca roku. W zeszłym roku...
15: A to są potężne inwestycje.
16: A to, tak, a jak wracając jeszcze do nawet zeszłorocznego projektu, to przecież pozycji w wykazie, które zostały zakupione w ramach tych pieniędzy, i to też w zależności od wartości, ale musiały iść przetargi i tak dalej. Widać tam te cztery kontenery stoją przy starostwie, które są praktycznie wypełnione tym sprzętem. To też było, nie wiem, kiedy, nie pamiętam, kiedy było zaakceptowanie wniosków, ale naprawdę mieliśmy...
17: Wrzesień.
16: We wrześniu mieliśmy, mówiąc kolokwialnie, klepnięty wniosek, a musieliśmy zrealizować wszystkie procedury do końca roku. No i cieszę się, że się udało, ale to słowo udało nie jest tutaj dobrym słowem, bo to jest wysiłek, ciężka praca pracowników Wydziału właśnie Bezpieczeństwa, gdzie pan Mirosław Gorzki jest zatrudniony, jak i pana sekretarza, bo naprawdę mnóstwo. Oczywiście współpraca ze Strażą Pożarną, z komendantem Straży Pożarnej. Wszystko to spowodowało, że no tak nie ukrywam, że też troszeczkę i tam ja po nocach analizowałam
17: telefony były
16: te
17: do
16: listy,
17: pani starosty.
16: Weekendy, ale udało nam się to wszystko spiąć i bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję.
15: Musimy kończyć, drodzy państwo. Podpytam jeszcze, tak szacowaliście, ile w sumie w tych pięciu lokalizacjach osób mogłoby się schronić?
17: Znaczy ta koncepcja właśnie projektowania będzie polegała na tym, że projektanci nam przedstawią wizję, my im zaprojektujemy, jak to się mówi, działki budowlane, które pozwolą ten budynek zmieścić, już tak mówiąc kolokwialnie, no bo...
16: Ale
17: na to
16: nie ma wymogu jakiegoś.
17: Nie ma takiego wymogu, który by mówił, że musi to być dla tyle osób. My, powiedzmy, zapewnimy maksymalną możliwą ilość na tym terenie budowlanym, już można powiedzieć, tak?
15: I pewnie po stworzeniu projektu będziemy bardziej precyzyjnie mogli odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję już bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta.
16: Dziękuję bardzo.
15: I pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Mirosław Gorzki.
17: Dziękuję bardzo.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Już w najbliższy weekend 24. turniej Dzikich Drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Znamy wyniki losowania. To losowanie wczoraj miało miejsce o 19 w Kramnicach Miejskich. No i rzeczywiście już wiemy, kto z kim zagra, kto w kategorii Open, kto w kategorii Junior, kategorii Orlik i kategorii Skrzat. Jakie to będą drużyny? No, na przykład KS Ryba, na przykład Supa Strikers, FC Albatros, Bez Formy United, FC Chaos. Co jeszcze? Co jeszcze się pojawia? Na przykład FC Ziomusie się pojawiają. Wyrewolwerowany rewolwerowiec. O, to proszę bardzo, też zagra taka drużyna. Kto jeszcze się pojawi? Na przykład Łyse Koguty. To też jest drużyna Kiszone Ogórki, Wojownicze Wojanki, Tygrysie Pazury, Zakręcone Lwy. To są zawsze kreatywne nazwy tych dzikich drużyn. O pełną listę tegorocznych uczestników i ich drużyn, przede wszystkim drużyn, znajdziecie na tusochaczew.pl. Sprawdzajcie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
9: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
10: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
11: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

Które słuchacze, słuchajcie, dzisiaj polski dzień na French Open, mecze Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet. To rzeczywiście jest, to wszystko się wydarzy dzisiaj. No Iga w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek na koncie centralnym. Później Magda Linet zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. To kibicujemy oczywiście, żeby polskie tenisistki jak najlepiej sobie poradziły w tym turnieju. Za chwilę więcej na ten temat, punktualnie o 10 w najnowszych wiadomościach sportowych. Do tego czasu hit z TikToka, z Instagrama, z Facebooka, zewsząd, czyli Antor 54 Ultra Talk to You. Tak się nazywał ten kawałek. W radiu słuchacze, on już teraz.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: 10 w Radiu Sochaczew to czas najnowszych wiadomości, posłuchajmy.
8: Premier o ustaleniach w sprawie podejrzanych o fałszywe alarmy. Pierwsze niedźwiedzie w Bieszczadach już z obrożami telemetrycznymi. Iga Świątek będzie dziś walczyć o awans do trzeciej rundy French Open. Miriam Lipińska. Są pierwsi zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały w domach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Tomasza Sakiewicza, prezesa Telewizji Republika i Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa BBN. Jak poinformował premier Donald Tusk, kwestią czasu jest też złapanie odpowiedzialnego za fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu przekazał także dotychczasowe ustalenia.
9: Sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Taką informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
8: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że pierwszy podejrzany został zatrzymany już w ubiegły czwartek. Jest też tymczasowy areszt wobec jednego z zatrzymanych, a wniosek wobec drugiego czeka na rozpatrzenie. Naukowcy z całej Polski zjeżdżają dziś do Warszawy na demonstrację. Ich postulat to 3% PKB na badania i rozwój, ale zdaniem wiceministry nauki i szkolnictwa wyższego dr Karoliny Zioło-Pużuk to scenariusz trudny do realizacji. Bardziej prawdopodobne jest 2% PKB.
10: To już jest perspektywa, o której realnie możemy mówić w przeciągu na przykład 5 lat. Dzisiaj mamy 1,4. To są wszystkie wydatki, które są wydatkami na naukę. Więc myślę, że te 2% to by już sporo w nauce zmieniło. Jest możliwe do osiągnięcia.
8: Naukowcy chcą także podniesienia minimalnych wynagrodzeń w jednostkach naukowych. Ich protest ruszy przed Sejmem o 13:00. Już 7 niedźwiedzi w Bieszczadach ma założone obroże telemetryczne umożliwiające ich śledzenie. Od kilkunastu dni trwa tam akcja odławiania niedźwiedzi. Zajmują się tym m.in. specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego. A chodzi o te osobniki, które podchodzą w pobliże domów. Drapieżniki są śledzone i odstraszane w razie konieczności przez grupy interwencyjne utworzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Akcja ma związek z przypadkami ataków niedźwiedzi na ludzi. Dziś chłodniej, ale coraz więcej ciepłych dni sprzyja odpoczynkowi nad wodą, dlatego wracają apele służb o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
11: Korzystamy z kąpielisk tylko w miejscach strzeżonych, gdzie są ratownicy. Unikajmy kąpieli przy niskiej temperaturze i zwracajmy uwagę na osoby, które są obok nas.
8: Mówi Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Planując wakacje nad wodą, możemy też zainstalować bezpłatną aplikację Ratunek. I na koniec sport. Iga Świątek powalczy dziś o awans do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Nasza najlepsza tenisistka zagra w południe z Czeszką Sarą Beliek. 20-letnia Beliek jest 35. w rankingu WTA, a mecz organizatorzy wyznaczyli na korcie głównym imienia Filipa Chatriera, na którym Świątek 4 razy sięgała w Paryżu po tytuł.
12: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu i te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, naprawdę zmieniły moje życie, więc przechodząc jeszcze raz

0: Teraz po prostu próbuję to jakoś docenić i pamiętać o tym.
1: Oprócz świątek o awans do trzeciej rundy zagrają dziś także Magdalinet i Magdalena Frey.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Czas na wiadomości sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszlamowego French Open z turnieju. Odpadł Kamil Majszak po porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilo do 1-3. Majszak mówił po meczu, że zdecydował jego słabszy serwis. Pewnie do drugiej rundy awansowała natomiast broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka zapytana o Igę Świątek przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek.
6: Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju.
5: Iga Świątek dzisiaj w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Przed nami także spotkania Magdalinet, która o 12.30 powalczy z Łotyszką Jeleną Ostapenko i Magdalena Frey, która o 16.00 zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Triumfator poniedziałkowego odcinka rajdu de Saforuta w Argentynie Eryk Goczał, jadący Toyotą na drugim etapie, miał problemy techniczne i w klasyfikacji generalnej samochodów Ultimate spadł na 9. miejsce. We wtorek najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah z Daci. Argentyńska impreza jest trzecią eliminacją Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Pierwszą był styczniowy rajd Dakar, wygrany przez kierowcę z Kataru, który we wtorek potwierdził swoją klasę. Znamy szczegóły dotyczące 83. wyścigu Tour de Pologne. Impreza rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować wcześniej w dniach 24-26 lipca na Lubelszczyźnie. Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni złotej piłki i czterokrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Barceloną, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku. Putellas jest również gwiazdą reprezentacji Hiszpanii, gdzie rozegrała 135 meczów, z którą zdobyła Mistrzostwo Świata w 2023 roku i wygrała Ligę Narodów w 2024. Na razie nie wiadomo, w którym klubie będzie kontynuować karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: 6 minut po 10. To jak z tym pomnikiem kota Bonifacego na placu Kościuszki? Co sądzicie? No na przykład Robert do nas napisał, że on na przykład też by chciał zobaczyć pomniki takie historyczne, związane z miastem Sochaczew. I to też jest coś, co by widział w naszym mieście. A jakie wy widzielibyście pomniki? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew w komentarzach. Mister Zub na początek 10, za chwilę Artemas, Janet, Sigala, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale głos w tej piosence to jest młody Michael Jackson, który jeszcze występował kiedyś w zespole Jackson 5. Seagala wziął jego wokal, pociął, no i z tego wyszedł numer Easy Love, który właśnie teraz w Radiu Sahaczy. 19 minut po 10. A propos tego, co już przed nami, czyli Dnia Dziecka w Parku Garbolewskiego, no poznaliśmy program tego miejskiego Dnia Dziecka i tych wydarzeń, czy też atrakcji przewidzianych na ten dzień jest mnóstwo. Przede wszystkim to, co najważniejsze, ten Dzień Dziecka już w najbliższą niedzielę w godzinach od 14 do 18 właśnie w Parku Garbolewskiego, a z atrakcji to między innymi strefa dmuchańców, zjeżdżalnie, ciężarówki, łódź podwodna, zwierzaki. Oprócz tego również będzie można uzyskać wsparcie psychologa, terapeuty do spraw uzależnień. Oprócz tego Stowarzyszenie Sahaczewskie Fiaty się pojawi. Będzie także coś na ząb, będzie degustacja lemoniady, będą zdrowe ciastka. No i wiele, wiele różnego rodzaju innych atrakcji. O tych szerzej piszemy na tusahaczew.pl.
1: 94,9 FM. Radio Sahaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sahaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sahaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sahaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sahaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
6: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sahaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
7: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
8: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sahaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sahaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sahaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sahaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sahaczew oraz portal i gazeta tusahaczew.pl.
1: Radio Sahaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Pasza Kebab na obiad proponuje kebab na talerzu z frytkami, z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, chleb pita, surówka, pomidor, ogórek, cebula, sos do wyboru, a także napój. To jest ich propozycja właśnie na środę i kto wie, być może ktoś z Was się zainspiruje i skorzysta. Smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Reklama.
0: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
0: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Radio Słuchacze, na dzień dobry. Przed chwilą Jax Jones, a już za chwilę. Za 12 minut najnowsze wiadomości z Sołaczewa i okolic. Zajrzymy w nich m.in. do gminy Młodzieszyn, która to gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę drogi w Justynowie. Ale będziemy także w gminie Campinos, bo tam dzisiaj ważne spotkanie dla mieszkańców. Chodzi o gaz ziemny. Dlaczego takie ważne? O tym za chwilę. A teraz jeszcze przed 11 muzycznie ci, którzy wystąpią 14 czerwca w Sochaczewie podczas Dni Sochaczewa, czyli zespół Ira. Za chwilę także Bee Gees.

0: jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 100.

0: Sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
6: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Miejskie obchody Dnia Dziecka już w najbliższą niedzielę. Ratusz tradycyjnie zaprasza do Parku Werbolewskiego. Szykuje się duża impreza. Od tego zaczynamy. Gmina Młodzieszyn z dofinansowaniem na przebudowę drogi w Justynowie. Już dzisiaj ważne spotkanie dotyczące gazu ziemnego w gminie Campinos. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Najbliższą niedzielę już tradycyjnie w Parku Garbolewskiego miejskie obchody Dnia Dziecka. Na przybyłych czekać będzie wiele stref różnej aktywności. Na scenie plenerowej występy artystyczne dzieci, ale także iluzjonisty. Nowością w tym roku będzie wyjątkowo duża strefa dmuchańców, ale nie tylko.
8: Dmuchane zjeżdżalnie, zjeżdżalnie ciężarówki, zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia bez uskoku, plac zabaw dżungla, wiewiórka, zjeżdżalnia zwierzaki, taka duża zjeżdżalnia plus plac zabaw, również zjeżdżalnia łódź podwodna, plac zabaw robaczki i wiele, wiele innych takich wielkogabarytowych zabawek, a dodatkowo nowością będzie 40-metrowej długości tor przeszkód, na które oczywiście serdecznie zapraszamy.
7: Będą też strefy Klockolandii, zwierząt z alpakami i kucykiem, czy gigantyczne bańki XXL. Naczelnik Agata Kalińska ma dla najmłodszych jeszcze jedną zachętę.
8: Nie wymieniam innych atrakcji dodatkowych dla dzieci, ale może o jednej powiem. Lemoniadzie i pysznych, zdrowych ciasteczkach, które również będą rozdawane do degustacji.
7: Ratusz zaprasza na wydarzenie w godzinach od 14 do 18.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Gmina Młodzieszyn pozyskała finansowanie na przebudowę drogi w Justynowie. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego z puli środków przeznaczonych na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wynosi 100 tysięcy złotych, a całe zadanie kosztować ma ponad 300 tysięcy. Jak informuje gmina, w ramach inwestycji na drodze w Justynowie pojawi się nowy asfalt z mijankami. Powstaną też obustronne pobocza z kruszywa.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Władze gminy Campinos zapraszają na spotkanie dotyczące możliwości przyłączenia gazu ziemnego do posesji mieszkańców. Dotyczy to mieszkańców sołectw Wiejca oraz Campinos i Campinos A. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj. O szczegółach wójt Piotr Grzelak.
9: Zapraszam osoby zainteresowane na to spotkanie. Inwestycja dotyczy mieszkańców, których posesje znajdują się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 580 od miejscowości Campinos do granicy gminy w stronę Wiejcy. Widzimy się o 18.30 w Ochotniczej Straży Pożarnej Wiejcy. Podczas spotkania przedstawiciele Entry Polska omówią szczegóły dotyczące możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz odpowiedzą na ewentualne pytania.
7: Kolejna porcja wiadomości lokalnych niebawem. Zapraszam.
10: Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
11: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest jest większy dla pacjenta.
10: Na wizyty i badania można już rejestrować się przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Praca szuka człowieka, który będzie miał do niej pociąg. Koleje Śląskie zatrudniają obecnie 1400 osób, ale w ciągu dekady planują zwiększyć tę liczbę do 2000. A w związku z takim zapotrzebowaniem przewoźnik współpracuje z 12 uczelniami i szkołami. Mówi, że

0: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
1: Cały sektor dynamicznie się rozwija i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a my chcemy pokazywać uczniom i studentom, że kolej to nowoczesne miejsce pracy dające realne możliwości rozwoju zawodowego.
0: Już trwa rekrutacja m.in. maszynistów, mechaników czy elektromonterów. I na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. A to oznacza, że za tankowanie płacimy dziś tyle samo, co wczoraj.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Może nie gorąco, ale na pewno ciepło, przyjemnie. Na razie bez upału i tak będzie do końca dnia. Temperatura w granicach 22 stopni, błękitne niebo, lekki wiatr, bardzo dobra jakość powietrza i chyba żadne chmury nie zakłócą dzisiejszego dnia. Mamy więc przedsmak lata. Pogoda idealna na wypad na dwóch kółkach gdzieś poza miasto, jeżeli nie jesteście w pracy albo możecie teraz dojeżdżać do pracy na dwóch kółkach.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Niektórzy pewnie już wcześniej wyciągnęli motocykle, by poczuć wiatr we włosach. 5 minut po 11:00, Grażyna Bulimowska-Gajda, dzień dobry. A dzieciaki? No cóż, dzieciaki pewnie, zwłaszcza te młodsze czy najmłodsze, niecierpliwie czekają na Dzień Dziecka i liczą dni, bo przecież Dzień Dziecka to prezenty, które rodzice, dziadkowie gdzieś tam ukryli.

0: Williams, Nicole Kidman, Something Stupid, 18 minut po 11. A co mamy w naszym kalendarzu dzisiejszym? 27 maja, Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziś samorządowcy świętują. A ten dzień upamiętnia pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin w 1990 roku. To właśnie wtedy rozpoczął się proces decentralizacji władzy i święto przypomina o lokalnej demokracji i jej znaczeniu dla społeczności. No i oby tak pozostało. W przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym samorządowcom i przekazał godła państwowe na ręce burmistrzów miast, które 1 stycznia tego roku otrzymały prawa miejskie. No to gratulacje jeszcze raz dla wszystkich samorządowców, działaczy samorządowych z okazji ich święta. Ale to nie jedyne święto dzisiaj. Mamy również Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Ważny i trudny zawód. Na razie tyle, jeśli chodzi o wyjątkowe okazje, które zauważa nasz kalendarz z dzisiejszego dnia.
1: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Klub Dziecięcy Pozytywka w Sochaczewie zaprasza maluchy od roku do 3 lat. U nas każdy dzień to przygoda pełna radości, wspaniałych zabaw i niezapomnianych wspomnień. Tworzymy miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić, uczyć i odkrywać świat w miłej, przyjaznej atmosferze. Zadzwoń 602 634 137 lub przyjdź. Sochaczew, ulica Traugutta 30. Klub Dziecięcy Pozytywka. Tu każde dziecko znajdzie powód do uśmiechu.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
13: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
14: A naszym gościem jest Hanna Bonecka, dyrektor zespołu szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
14: Do 27 maja potrwa pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Co w tym etapie robimy, a co w kolejnych?
15: W tym etapie składamy dokumenty do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli kandydat jeszcze się nie zalogował, to czas najwyższy już przemyśleć i wybrać szkołę, którą lub szkoły, bo nawet chyba nie jest dobrze wybrać tylko jedną, lepiej jest wybrać ich więcej, gdyż jeśli wybierzemy tylko jedną, możemy wypaść z systemu, tak się nieładnie mówi, wypadam z systemu i wtedy jestem poza i czekam na rekrutację uzupełniającą, więc lepiej dzisiaj wybrać tych szkół więcej. Mamy możliwość kandydowania, wybierania trzech szkół, więc wybieramy te szkoły. Jesteśmy na portalu sochaczew.edu.com.pl/kandydat. Tam składamy wniosek, tam mamy informacje o szkołach. Zresztą informacje o szkołach możemy odczytać również na stronach internetowych tych szkół, ale myślę, że znaczna część uczniów już jest zalogowana. Czyli praktycznie jeszcze do środy mamy czas na to, żeby te wnioski przygotować i przynieść do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły pierwszego wyboru będą te wnioski przechowywać do kolejnego etapu. Kolejnym etapem będzie złożenie kopii świadectw oraz kopii egzaminu i to będzie pomiędzy 3 a 7 lipca. W tym czasie również kandydat może dokonać zmiany swoich preferencji. To jest jedyny termin na te zmiany. Później 17 lipca będziemy mieli już listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, a 22 lipca ukażą się listy przyjętych. Tak wygląda harmonogram.
14: Ogólny harmonogram, którego trzymają się wszyscy. Przejdźmy teraz do oferty Iwaszkiewicza, bo zespół szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza oczywiście zaprasza do siebie. Z dotychczas prowadzonych również na naszej antenie rozmów wynika, że nasze lokalne sochaczewskie szkoły ponadpodstawowe trzymają się oferty dotychczasowej, a jak jest w Iwaszkiewiczu?
15: W Iwaszkiewiczu również pozostała oferta podobna, właściwie taka sama jak w roku ubiegłym. Zachęcamy kandydatów do nauki w naszym liceum ogólnokształcącym. Tam czekają na nich dwie klasy. Klasa biznesowa, w której rozszerzenie będzie dotyczyło przedmiotu biznes, zarządzanie, geografia oraz język angielski oraz do klasy oddział przygotowania wojskowego, w której rozszerzenie będzie dotyczyło historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego. Od razu przy tej okazji chciałabym zwrócić uwagę na to, że wszyscy ci, którzy u nas są zainteresowani nauką w oddziale przygotowania wojskowego, muszą pamiętać o tym, że poza złożeniem dokumentów do OPW w przyszłym tygodniu, w czwartek i w piątek, czeka na was test sprawności fizycznej, do którego musicie obowiązkowo podejść.
14: Podajmy daty.
15: Tak, to jest 28 i 29 maja. Od godziny 10 w naszej sali gimnastycznej przy pasażu Duplickiego. Na ten test można się zgłosić albo w dniu 28 maja, albo 29 maja z oświadczeniem rodziców i z zaświadczeniem lekarskim, że możemy do takiego testu przystąpić. Jeśli ktoś z przyczyn niezależnych nie będzie mógł w tym teście uczestniczyć w tych dwóch dniach, dla tych kandydatów jest jeszcze jeden termin, to jest 24 czerwca, ale to już jest ostatni termin. I chciałabym zwrócić uwagę na to, że przytaczając harmonogram rekrutacji, nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy. Ci wszyscy, którzy zdecydowaliby się dopiero pomiędzy 3 a 7 lipca na oddział przygotowania wojskowego, zrobić tego nie będą już mogli. Także tylko w tym czasie do środy możemy się zdecydować na oddział przygotowania wojskowego. W technikum proponujemy plejadę 6 zawodów. Technik ekonomista z tradycjami, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik reklamy, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Nasze technikum jest dobrze notowane w rankingu perspektyw. Mamy 13 miejsce na Mazowszu, 182 w kraju. To już kolejne lata, srebrna tarcza, tym się szczycimy. Dobry poziom kształcenia w technikum, zresztą w liceum również, ale to technikum ma miarodajny sukces w postaci tarczy. Również oferujemy naszym kandydatom branżową szkołę pierwszego stopnia. To dopiero drugi rok pracy tej szkoły w dwóch zawodach. W zawodzie cukiernik i w zawodzie kelner. Nauka w szkole branżowej trwa lat 3, w technikum lat 5, w liceum ogólnokształcącym trwa 4 lata.
14: I jak ta branżówka się sprawdza wam?
15: Branżówkę mamy dopiero jedną. Nie jest zbyt liczna, liczy 20 uczniów.
14: Podzielone, tak, jest.
15: Oni mają wspólnie przedmioty ogólnokształcące, natomiast mają oddzielnie przedmioty zawodowe. Uczą się, od przyszłego roku będą jeździli jeden dzień na zajęcia praktyczne. Też jest to dla nich na dzień dzisiejszy atrakcja. Nie wiedzą, jak to będzie wyglądać.
14: Pani dyrektor, taka rozmowa tutaj na antenie to też okazja do tego, żeby trochę popromować swoją szkołę. Jakie atuty z pani punktu widzenia ma Iwaszkiewicz?
15: Iwaszkiewicz ma wiele atutów. Przede wszystkim uczymy się w znacznej części nowoczesnym budynku szkolnym po przeniesieniu się z ulicy Chodakowskiej, więc warunki do nauki są bardzo dobre. Wyposażenie szkoły jest coraz lepsze. W tej chwili wnioskowaliśmy również o wsparcie w ramach budżetu obywatelskiego dla naszego projektu, tak żeby otoczenie szkoły było bardziej korzystne i przyjazne dla społeczności lokalnej.
14: Czyli co zakłada ten projekt? Przepraszam, reklamuję.
15: Zakłada poprawę otoczenia szkoły, tak, że chcielibyśmy, żeby nikt po drodze się nie przewrócił, żeby otoczenie było coraz piękniejsze, a żeby to było wygodne dla nas wszystkich, dla pracowników, dla klientów szkoły i dla uczniów. Bierzemy udział w projektach. Dużo tych projektów u nas się dzieje. W ramach CPK 3 projekty zrealizowaliśmy w ubiegłym roku, piękne projekty i teraz już złożyliśmy kolejne 3 wnioski w ramach konkursu. Liczymy na to, że one też przejdą i będziemy mogli je realizować. Dzięki tym projektom jakby łączymy też społeczność lokalną z naszą społecznością szkolną, a jednocześnie coś się w szkole dzieje. No i mamy świetny system ochrony uczniów przed przemocą. To jest Reschool, który przez cały rok realizujemy. Dzięki temu walczymy z hejtem, z nękaniem. I nawet w planie jest coś takiego, że ten Reschool chcemy przeciągnąć na rok następny. I to jest dla nas bardzo dobre, bo to się bardzo dobrze u nas sprawdza.
14: Zachęcała do składania oczywiście zgłaszania się do Iwaszkiewicza i kandydowania do Iwaszkiewicza dyrektor zespołu szkół Hanna Bonecka. Ja już za dzisiaj bardzo dziękuję.
15: Dziękuję państwu. Serdecznie zapraszam do Iwaszkiewicza.
13: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
9: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: I taką ciekawostkę znalazłam w naszym kalendarzu historycznym. 27 maja 1929 rok, koło Łowicza, Eugeniusz Bodo doprowadził do wypadku swojego Chevroleta, którym podróżował wraz z kolegami z kabaretu Morskie Oko, w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł aktor Witold Roland. I jeszcze kilka ciekawostek zapisów dzienni, które można znaleźć w ilustrowanym kurierze codziennym dotyczącym właśnie tego wydarzenia. 27 maja, to już mówiłam, 1929 rok, od wszystkich wiało wódką. Zaznaczyć należy, że zakręt pod Łowiczem jest istną pułapką dla samochodów na gościńcu. Zakręt ten pochłonął szereg krwawych ofiar, między innymi tydzień wcześniej uległ w tym miejscu wypadkowi znany przemysłowiec pan Fuchs, który odniósł ciężkie obrażenia, to z ilustrowanego kuriera z 29 maja. Co jeszcze w tych zeznaniach pochodzących z tego czasu można znaleźć? Posterunkowy Brzeziński przed sądem III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wypadku tak zeznał. Na ławie oskarżonych znaleźli się Eugeniusz Bodo, sprawca. Oskarżeni zostali również, uwaga, o niedopilnowanie swoich obowiązków, burmistrz miasta Łowicza Kazimierz Bacia, wiceburmistrz Józef Drzewiecki i ławnik magistratu Piotr Czerwiński. Zarzucono im współwinę w katastrofie samochodowej spowodowanej złym stanem dróg na terenie miasta Łowicza. Wyrok ogłoszono w Łowiczu wieczorem 24 maja 1932 roku. Jak widzicie, to trochę trwało od 27 maja 1929 roku, a jaką karę poniósł aktor Eugeniusz Bodo? 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. To tyle takich historycznych sensacji, które można znaleźć w naszym kalendarzu. A propos.
1: Radio Sraczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.

0: Oskar Cymes cały czas, Oskar Cymes świętujący swoje sukcesy w Sopocie.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: To zapraszamy do Baru Grzegory. Co dzisiaj proponujemy? Danie dnia, zupa gulaszowa i pierogi ukraińskie, ale to jeszcze nie wszystko. Dodatkowo w ofercie znajdziecie tak rybę smażoną, będzie to dorsz, no i możecie jeszcze wesprzeć się ręcznie robionymi pierogami domowymi z mięsem, pielmieni albo ukraińskimi. Do wyboru. Jak skoro środa, to są również wędzone rybki. Łosoś, halibut, pstrąg, makrela i zupa łososiowa. Zapraszamy do Baru Grzegory od godziny 12. No to możemy wrzucić coś na ruszt. Koniecznie. Bar Grzegory zaprasza. Kuznocin 112B.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Let's

0: Factor i Celebration za 5 minut 12 kolejne wydanie wiadomości, a ja jeszcze na chwilę powrócę do tej informacji, którą podawałam z naszego kalendarza historycznego, ponieważ ona bardzo Was zainteresowała, a chodzi o katastrofę samochodową, czyli wypadek, który spowodował aktor przedwojenny, jeszcze aktor Eugeniusz Bodo, i w tej rozprawie sądowej na ławie oskarżonych zasiedli również burmistrz Łowicza i ławnik magistratu. I oni zostali oskarżeni o spowodowanie współwinę w katastrofie samochodowej spowodowanej złym stanem dróg na terenie Łowicza i zostali skazani na 3 miesiące więzienia i 20 zł opłaty sądowej z zawieszeniem na 3 lata. Czy dzisiaj ktokolwiek został oskarżony o zły stan dróg, jeżeli dojdzie do jakiegoś wypadku drogowego? O takiej sytuacji nie słyszałam, ale może i tak również się zdarza.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A u nas za chwilę wiadomości będzie również o tym, co dzieje się dla poprawy naszego bezpieczeństwa w powiecie.
1: Reklama.
2: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog.

0: profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
5: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Nowa pula pieniędzy na ochronę ludności i obronę cywilną w naszym powiecie. Samorząd planuje projekt nowych miejsc ukrycia mieszkańców. Jednym z nich ma być nowo wybudowany parking podziemny. W najbliższy weekend nie tylko miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie. Na imprezę w stylu retro zaprasza Muzeum Kolei Wąskotorowej. Ruszyły zapisy na plażowe wyzwanie biegowe z jajem, jakie w czerwcu odbędzie się nad Bzurą w naszym mieście. Monika Figut. Czas na wiadomości lokalne. Samorząd sochaczewski pozyskał 2,5 miliona złotych na drugi etap działań i inwestycji w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tym razem pieniądze posłużą stworzeniu dokumentacji projektowej miejsc zbiorowej ochrony, czyli miejsc ukrycia mieszkańców z sytuacji zagrożenia. Takich miejsc ma powstać 5, 4 na terenie miasta i jedno w Erminowie przy tutejszej szkole, zatem na terenie gminy Rybno. Wszystkie te miejsca mają być wykorzystane podwójnie. Co ciekawe, jedno z nich zakłada budowę pierwszego w Sochaczewie parkingu podziemnego. Ma on powstać przy siedzibie starostwa powiatowego.
7: On normalnie będzie funkcjonował, czyli będzie na przykład, jeżeli chodzi o nasz pierwszy tutaj obiekt, który już został ogłoszony, przetarg na dokumentację projektową, czyli będzie to wykorzystywany jako parking podziemny, a w sytuacji zagrożenia w szybkim czasie będzie mógł przekształcony być na ukrycie dla mieszkańców miasta i powiatu, można powiedzieć, bo nawet jeżeli by taka sytuacja kryzysowa doszła do skutku, to mamy petentów, którzy są w urzędzie naszym starostwie i też musieliby się gdzieś w tym momencie ukryć.
6: Mówił Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie. Starosta Jolanta Gonta zwraca uwagę na specyfikę lokalizacji tego miejsca ukrycia.
8: Musimy jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo osób dojeżdża pociągiem do Warszawy, do innych miejscowości i też w razie zagrożenia jest tam miejsce i dla nich, tak? Bo to jest przecież bardzo bliziutko, stacja kolejowa od starostwa.
6: Kolejne miejsca ukrycia mają powstać przy Ogrodniku 80 i Iwaszkiewiczu, wszystkie na terenach należących do samorządu powiatowego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: W najbliższy weekend nie tylko miejskie obchody Dnia Dziecka w Sochaczewie. Na imprezę w stylu retro zaprasza także Muzeum Kolei Wąskotorowej. Tu wydarzenie potrwa 2 dni. O szczegółach Monika Szymańska.
9: W ramach wydarzenia w piątek i sobotę 29 i 30 maja już od godziny 9 zapraszamy na 3. sochaczewską wystawę makiet kolejowych, którą będzie można oglądać do godziny 17. Główne obchody Dnia Dziecka w stylu retro odbędą się 30 maja. Od godziny 13 na muzealnym skansenie będzie czekało wiele kolejowych niespodzianek. Będą gry i zabawy, animacje, prace plastyczne dla dzieci w skansenie, dmuchańce. Największą z atrakcji tego dnia będzie specjalny przejazd pociągiem retro do stacji Sochaczew, Chodaków i z powrotem.
6: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału tak dzieci, jak dorosłych w plażowym wyzwaniu biegowym z jajem. To odbędzie się 6 czerwca na plaży miejskiej nad Bzurą. Na wszystkich czekać będzie specjalny tor przeszkód, w tym opony, czołganie czy wyzwanie na piachu. Przede wszystkim jednak świetna zabawa. Udział w zawodach jest bezpłatny, zapisy już ruszyły.
10: Potężna fala upałów na zachodzie Europy. Termometry pokazują prawie 40 stopni. Najgoręcej jest we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, by nie lekceważyć upałów.
11: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
10: W Polsce termometry pokażą dziś maksymalnie 20.

0: 26 stopni. Możliwe są też burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. W południowych, czyli głównie górskich powiatach tych regionów za pół godziny zaczną obowiązywać ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Oprócz burz spodziewajcie się ulew i silnego wiatru, a miejscami też gradu. Pod wieczór pogoda ma się uspokoić.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Dziś ostatni dzień trzydniowego protestu przed siedzibą Dino w Krotoszynie, a związkowcy już planują kolejne i to w całym kraju. Niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu też zamierzają blokować dojazd, tym razem jednak do centrów logistycznych sieci dyskontów.
2: Będzie zajęcie pasa ruchu drogowego w dłuższym czasie. To nie będzie tak jak w tym przypadku pół godziny, tylko to będą wielogodzinne blokady, jak nie całodobowe.
0: Zapowiada przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla pracowników. Chcą też uruchomienia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zwiększenia zatrudnienia, bo obecni pracownicy są przeciążeni obowiązkami.
1: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: U nas tak gorąco nie jest jak w niektórych krajach europejskich, ale też ciepło, 21 stopni na termometrze, może być jeszcze wyższa temperatura. Na razie jest przyjemnie, 22 stopnie, błękitne niebo, lekki wiatr, wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę. Jakość powietrza bardzo dobra, synoptycy nie zapowiadają nawet przelotnych opadów deszczu, ale myślę, że taka temperatura na spacer gdzieś po lesie jak najbardziej odpowiednia.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Przypomnę Wam tak na początek tej godziny. Dziś imieniny Oliwiera, Magdaleny, Jana, Małgorzaty, Juliana, Lucjana, Fryderyka, Augustyna, Izydora i Radowita. No to nasze najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe też. Hello, calling America. No to zadzwońcie.

Calvin Harris na 94.9 FM, 13 minut po 12 jest za chwilę hit dnia, a dzisiaj u nas w hicie Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani, 30 lat na scenie, niedawno Ania gościła w Sochaczewie, była gościem zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, spotkała się z młodzieżą tej szkoły.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Goście przybyli do naszego studia. Na antenie Ania Wyszkolniczy, ten pan i pani. Czy...

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 12.20 to jeszcze taka informacja w telegraficznym skrócie z naszego kalendarza historycznego. Koniecznie trzeba ją odnotować, bo to przecież polski sukces. A o co chodzi? Rok 1981. Film Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy zdobył Złotą Palmę na 34. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Wiem, że nazwisko Wajdy dla kilkunastolatków, tak niestety, jest im obce. A to był taki sukces, który teraz Paweł Pawlikowski powtórzył, bo też otrzymał Złotą Palmę. To skoro jeszcze w kalendarzu buszujemy, to jeszcze kolejne daty. Dziś urodziny ma Grzegorz Chyży, znany zapewne młodemu pokoleniu również wokalista, urodzony w 87 roku. A w 89 na stadionie dziesięciolecia wystąpił Stevie Wonder. No i ta data, o której już wspominałam dzisiaj, 1990, wybory do samorządu terytorialnego. To tyle.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
13: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: Wódka, suflera i twoje radio. Gdybyście wybierali się w podróż gdzieś tam na południe, bo taką macie pracę i trzeba jeździć, to informacja IMGW jest następująca. Do Polski wrócą burze, które skupią się w południowej części kraju, a najsilniejsze będą w południowych rejonach Małopolski i Podkarpacia. Z tego powodu obowiązuje tam ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW, które weszło w życie o 12.30 i utrzyma się do 18.30. To dla tych, którzy w podróży.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Coldplay, Dalton w Radiu Słuchacze w 22 minuty do 13. Tę informację, może tak powiem, tę informację już podawaliśmy i wywołała spore poruszenie. Na placu Kościuszki ma pojawić się koci pomnik. Pomnik, który upamiętni Bonifacego, starszego przyjaciela kota Filemona, znanego z Wieczorynki. Obie postacie wykreował Marek Neyman. I teraz najważniejsza informacja. Marek Neyman przez wiele lat mieszkał w Sochaczewie, a teraz też niedaleko stąd się przeprowadził. I ta figura z brązu ma przypominać każdemu, że legendarne postaci z kultowej serii o Filemonie i Bonifacym przyszły na świat właśnie tutaj w Sochaczewie. I kiedy podaliśmy tę informację, która najpierw pojawiła się na stronie Urzędu Miasta w Sochaczewie oczywiście, to odebraliśmy telefon od słuchaczki.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie tych kotów na placu Kościuszki. One powinny być obydwa, bo jeden to by było bardzo smutno.
0: No więc nie tracimy nadziei, że koty będą dwa, bo ratusz nie powiedział w tej sprawie jeszcze ostatecznego słowa. I być może pojawi się i Filemon, a może Wróbelek Ćwirek. Zobaczymy. Sprawa pozostaje otwarta. A tak a propos jeszcze tych postaci, to wyszperałam powiedzonka z tej bajki. Może nie wszyscy je pamiętają. Dziwny jest ten świat. To taka refleksja rozpoczynająca wiele odcinków. Widzisz, Filemonie, w życiu jest czasem ładniej jak we śnie, albo ech ty naiwniaku, ty gabciu. Tak protekcjonalnie kot Bonifacy zwracał się do Filemona. No to będzie do kogo się przytulić na placu Kościuszki.
2: Reklama. Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: Night i Phil Collins. Za 4 minuty 13, a za chwilę już informacje lokalne i bardzo ważny temat. Most na rzece Bzurze. Kiedy przejeżdżacie przez ten most i stoicie w korku, no to pewnie zastanawiacie się, kiedy ruszy budowa. To za chwilę więcej szczegółów na ten temat, jakie przeszkody do pokonania jeszcze zostały, by budowa mogła ruszyć. To wszystko w wiadomościach o 13.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony.
4: Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
6: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
7: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej.

pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16 zawodnikiem drużyny. Sobota, 30 maja, 18. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka,

0: inwestycji budowlanych zatrudnić cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.
6: Minęła 13, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. Starostwo powiatowe czeka tylko na decyzję ministerstwa dotyczącą wsparcia finansowego inwestycji. Za nami losowanie grup corocznego turnieju dzikich drużyn. Impreza już w najbliższą sobotę. Tego samego dnia na wędkarski Dzień Dziecka zaprasza koło PZW Sochaczew. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. Powiat zabezpieczył wkład własny, do którego pieniądze dołożyły także miasto i gmina Sochaczew. Obecnie samorząd powiatowy czeka na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury, mówi starosta Jolanta Gonta.
8: Wystąpiliśmy o tak zwaną rezerwę, która wynosi około 16 milionów, bo to jest połowa tego, co ma być w zakresie inwestycji. Od razu powiem, że łącznie to by było ponad 30 parę milionów, bo 16 rezerwa, 10 powiat zabezpieczył z własnych środków i po 3 gmina Sochaczew i gmina miasto Sochaczew. Gdyby się udało te środki pozyskać, właśnie czekamy na rozstrzygnięcie, powinno nastąpić w najbliższym czasie, jeśli chodzi o rezerwę, to jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na pierwszy etap, na tą część mostową, bo jeszcze mamy kwestie dróg dojazdowych, ale to już są kolejne duże następne pieniądze.
7: Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, starostwo ogłosi przetarg jeszcze w tym roku.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Za nami coroczne losowanie turnieju dzikich drużyn w Sochaczewie. Piłkarskie wydarzenie organizowane jest od 24 lat z inicjatywy posła Macieja Małeckiego i Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Co ciekawe, w rozgrywkach chętnie biorą udział nie tylko dzieci, ale także dorośli amatorzy piłki. Rozmawiał z nimi Jakub Skumiał.
9: Startujemy w kategorii Open, drużyna jest KS Czyste, startujemy drugi raz, no liczymy na fajną zabawę, no i super turniej, nie?
10: Jest jakaś taktyka, czy nie?
9: No, z taktyką różnie, jesteśmy amatorami, ale staramy się jakoś wyjść z twarzą, także no może nie laga, ale po dużo podań i do przodu.
10: Ale czy wygracie ogólnie między sobą w piłkę tak w tygodniu, w weekendy, czy to jest taka tylko i wyłącznie rekreacja na ten turniej?
9: Nie, gramy troszeczkę tak amatorską, ale gramy w miejscowości, tak jak sama nazwa mówi, Czyste, także no jakoś nam tam idzie. No.
10: Czego pan życzy innym zawodnikom i sobie?
9: Życzę powodzenia, no, także żeby wszystkim się udało, no, ale wygra najlepszy.
7: A turniej dzikich drużyn już najbliższą sobotę na stadionie przy Warszawskiej. Tego samego dnia nad Zalewem w Boryszewie zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie organizuje koło PZW Sochaczew Miasto. Do udziału zaproszone są dzieci z miasta i okolic wraz z całymi rodzinami. Jak mówi prezes koła Adam Barański, zawody zawsze wzbudzają wiele emocji wśród dzieci.
11: Pierwsza złowiona ryba podnosi emocje, bo sąsiad, czyli sąsiadka wędkująca już krzyczy, że już złowiona jest ryba obok. Trzeba pomóc, tata, mama czy opiekun, pomóżcie, żebym i ja złowiła. Są to emocje niesamowite. Ta rywalizacja jest już od najmłodszych dzieci.
7: Poza wędkarskimi emocjami na miejscu nie zabraknie też nagród, poczęstunku czy pokazu wozu strażackiego.
5: Wiadomości ekonomiczne.
0: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami. Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmianę zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
13: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie...

0: Nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
1: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. A teraz sprawdzamy dzisiejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6 zł 75 groszy. I zmieniamy temat. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
2: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
1: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce poprzez te aplikacje zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: 6 minut po 13. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda, co w tej godzinie? O moście wiemy już więcej, o budowie mostu na Bzurze. A co z zagospodarowaniem zalewu w Berszewie? Będą nowe informacje? Są, na pewno się pojawią w tej godzinie.

0: Grace Jones na 94.9 FM w Radiu Sochaczew, 16 minut po 13. Idąc do studia mijałam pociąg retro, tak, zmierzający do Puszczy Kampinoskiej, wypełnionej dzieciakami, dzieciaki z nosami przylepionymi do szyb. Radośnie, tak, pewnie to już zaczynają świętować Dzień Dziecka, a u nas dokładnie w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Dzień Dziecka w stylu retro będzie świętowany przez 2 dni, w piątek i w sobotę 29 i 30 maja od godziny 9, tak. I o tej godzinie już zapraszamy na wystawę, trzecią sochaczewską wystawę makiet kolejowych. Szczegóły zna Łukasz Popowski z Muzeum Kolei Wąskotorowej. Posłuchajcie.
1: Serdecznie zapraszamy na trzecią sochaczewską wystawę makiet kolejowych, która odbędzie się w ramach kolejnej edycji Dnia Dziecka w stylu retro w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie 29 i 30 maja od 9 godziny w naszym muzeum będzie można oglądać wspaniałe makiety modułowe, podobnie jak w roku ubiegłym, także zachęcamy, aby przyjść i zobaczyć ten wspaniały świat w miniaturze, obejrzeć przy okazji najdłuższą stacjonarną wąskotorową makietę w Polsce, Sochaczewska Kolej Dojazdowa, która tutaj, jak już nazwa wskazuje, przenosi w realia modelarskie Sochaczewską Kolej Dojazdową, naszą kolej wąskotorową w okresie przedmuzealnym, i zachęcamy, żeby obejrzeć też inne makiety w trakcie tych 2 dni, kiedy będzie trwało wydarzenie.
0: Oczywiście nie tylko obejrzenie makiety jest jedną z atrakcji, którą proponuje Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Będzie popołudniowy przejazd pociągiem retro do stacji Sochaczew-Chodaków i z powrotem. No i co jeszcze tutaj mamy? Najważniejsza informacja jest również taka, że od 9 do 17 obowiązuje bezpłatny wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, więc koniecznie skorzystajcie. Przejazd specjalny pociągiem retro o 9.30, 30 maja, 9.30 wyrusza ten pociąg, a o 15.20 wraca, więc trzeba trochę czasu sobie zarezerwować, a tam liczne atrakcje dla dzieci nad rzeką Łasicą w osadzie puszczańskiej. Jeżeli jeszcze jakieś informacje, szczegóły pominęłam, to zajrzyjcie na stronę Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Muzeum Kolei Wąskotorowej, tam szczegóły znajdziecie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
3: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
6: Reklama.
12: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
13: A gościem audycji z cyklu Alfa na Zdrowie jest specjalista chorób oczu, dr Mikołaj Krajewski, jednocześnie kierownik Sochaczewskiej Kliniki Alfa. Dzień dobry.
14: Witam panią, witam słuchaczy.
13: Poprzednio rozmawialiśmy o jaskrze, a dziś tematem naszej rozmowy będzie zaćma, zatem takie pierwsze, zasadnicze pytanie. Co to jest zaćma?
14: Zaćma jest schorzeniem dosyć częstym, często występującym w populacji i często prowadzącym do utraty widzenia. W zasadzie trudno powiedzieć, czy jest to choroba, bo mętnienie soczewki, która od naszego urodzenia jest przezroczystą, jest całkowicie przepuszczającą dla światła. Mętnienie tej soczewki z wiekiem jest jakby procesem naturalnym, wynikającym ze starzenia. W związku z tym można mówić o chorobie jako takiej, ale tak naprawdę jest to zmiana polegająca na pewnych zwyrodnieniach, które dotyczą soczewki, pojawiającym się zazwyczaj z wiekiem, chociaż mamy też do czynienia z zaćmą wrodzoną.
13: Powiedzieliśmy tutaj o wieku jako przyczynie. Czy są inne przyczyny? O to chcę zapytać, zanim przejdziemy do zaćmy wrodzonej.
14: Tak, bardzo częstymi przyczynami powstawania zaćmy są inne schorzenia, takie jak cukrzyca, jaskra, choroby reumatyczne, choroby endokrynologiczne, czyli polegające na zaburzeniach w układzie hormonalnym. Bardzo często też zaćma może pojawić się na skutek stosowania leków stosowanych w innych schorzeniach, takich jak jaskra, schorzeniach reumatycznych, kiedy stosujemy preparaty steroidowe. W związku z tym można mówić tutaj także o zaćmie wtórnej, która pojawia się jako skutek innych schorzeń w innych narządach lub też w samym oku.
13: A jak to jest z zaćmą wrodzoną?
14: Zaćmą wrodzoną jest dużo trudniej, ponieważ jest to typ zaćmy, który jest po pierwsze trudny do leczenia. Może zacznę od tego, że takim pierwszym objawem, jeżeli mamy do czynienia z zaćmą wrodzoną u noworodka, jest biała źrenica. Tak fachowo nazywa się to leukokorią. Pojawia się zaraz po urodzeniu, widoczna jest. Bardzo częstym objawem u takiego noworodka jest uciskanie pięściami oczu, ugniatanie jakby, przecieranie oczu i jest to tak zwany odruch palcowo-oczny. Kłopot z leczeniem zaćmy wrodzonej jest taki, że przede wszystkim nasze postrzeganie świata w tym wczesnym etapie życia powoduje i bodźce, które płyną do mózgu, powodują kształtowanie się odbioru tych bodźców przez nasz mózg i niewłaściwy obraz, który powstaje w naszym mózgu, obraz świata, powoduje, że ma to znaczenie dla naszej przyszłości. Dzieci rodzące się z zaćmą wtórną niestety są trwale później obarczone tym złym widzeniem do końca życia. Mimo, że wykonuje się operacje zaćmy w tym wieku, co jest bardzo trudne, bo trzeba czymś zastąpić taką soczewkę zmętniałą, ale wszczepienie sztucznej soczewki, która miałaby służyć na całe życie w tak wczesnym etapie rozwoju, wiąże się z dużą niedoskonałością, gdyż ta długość gałki ocznej zmienia się z wiekiem i powstają bardzo duże wady, które i tak osłabiają to widzenie na przyszłość.
13: Czy zatem każde zmętnienie soczewki można operować i czy stwierdzenie zaćmy jest równoznaczne z pilną operacją?
14: No, w przypadku tak małej istoty, która dopiero zaczyna widzieć, jakim jest niemowlak, to na pewno jest to wskazanie do pilnego kontaktu z okulistą i pilnego kontaktu ze szpitalem, gdyż ta operacja powinna się odbyć na pewno jak najszybciej. W przypadku osób dorosłych ten proces powstawania zaćmy jest bardzo długi. Bardzo często spotykam się z pacjentami, którzy zgłaszają się do mnie, mają około 50-60 lat. Pacjenci, którzy mają po prostu już pierwsze przymglenia tej soczewki, bardzo delikatne, które jeszcze nie rzutują na ich komfort życia, ale już mieli gdzieś powiedziane, że mają zaćmę, mają dane krople, które jakoby mają powstrzymać tą zaćmę. Nie zawsze zgadzam się z takimi szybkimi rozpoznaniami i mówieniem o tym pacjentom, dlatego że, tak jak wspomniałem, mętnienie soczewki jest naturalnym procesem, jak wiele innych w naszym organizmie, i niepotrzebne jest jakby straszenie pacjenta tym, że właśnie dzieje się u niego straszna choroba, mianowicie zaćma. Czas operacji zmętniałej soczewki jest według mnie pewną funkcją, wykładnią tego, jaki jest komfort życia pacjenta, jaki jest codzienna potrzeba widzenia, jaka jest ostrość widzenia, która da temu pacjentowi komfort życia. I trzeba brać zawsze pod uwagę zarówno wiek tego pacjenta, jak i jego funkcje życiowe, czy pracuje, czy też zajmuje się wyłącznie domem, bo trudno, żeby osoba, która ma 40% ostrości wzroku, ale nie czyta, zajmuje się raczej tylko tym, co wokół tej osoby, jest w wieku bardzo podeszłym, żeby tą osobę, zwłaszcza z jakimiś schorzeniami bardzo utrudniającymi operacje, schorzeniami innymi, ogólnymi, zbyt pochopnie, zbyt wcześnie wysyłać na operację zaćmy. Z drugiej strony, zaćma czy operacja zaćmy powinna być wykonana wtedy, gdy ta soczewka jest w miarę miękka, więc zawsze jest to jakaś kalkulacja, szukanie rozwiązania najlepszego dla pacjenta i nie zawsze poprawianie czegoś na siłę jest do końca mądre, ale z drugiej strony nie zawsze czekanie na, tak jak kiedyś czekano na to, aż soczewka zaćma dojrzeje, no nie jest właściwym postępowaniem. Im bardziej miękka soczewka, tym łatwiej ją zoperować.
13: Mówimy tutaj o operacji, a czy są jakieś różnice między zabiegami wykonywanymi kiedyś, a obecnie?
14: Tak, zabieg, operacja zaćmy wykonywane były już w odległej przeszłości. Na przykład w Egipcie zmętniałą soczewkę spychano igłą do komory gałki ocznej. Uzyskiwano w ten sposób poprawę widzenia, ale wiązało się to bardzo często z wieloma powikłaniami. Oczywiście przez lata, przez stulecia te operacje w jakiś sposób ulegały zmianie, ale tak naprawdę duże zmiany, jeśli chodzi o operacje, wystąpiły w ostatnim stuleciu. Bardzo znanym na świecie okulistą, który w pewien sposób zrewolucjonizował operację zaćmy, był profesor Krwawicz z Lublina. Profesor Krwawicz opracował operację, kiedy soczewkę z oka wyjmowano się zamrażającą końcówką, sondą. W pewien sposób można powiedzieć, że jest to operacja, patrząc z perspektywy, dość barbarzyńska, bo wyrywano jakby soczewkę z oka, ale z drugiej strony była to bardzo nowatorska metoda i bardzo przez długi czas widziano Polskę jako takiego prekursora nowoczesnej okulistyki. W tej chwili operacje zaćmy są o wiele mniej urazowe, a ostatni czas pokazuje, że pewną rolę tutaj będą odgrywały lasery zarówno w otwarciu gałki ocznej, jak i wyjęciu soczewki, więc dąży się do jak najmniejszej urazowości w operacjach zaćmy i w związku z tym też jest już z czasem coraz mniej powikłań tej operacji.
13: Tyle o zaćmie wrodzonej, a co możemy powiedzieć o zaćmie wtórnej?
14: Zaćma wtórna jest to zaćma, która powstaje po operacji zaćmy właściwej. Zaćma wtórna jest to stan, kiedy pozostałość po operacji zaćmy ulega zmętnieniu. W oku po operacji zaćmy pozostaje cienka błonka, ja ją porównuję do celofanu, która przez niefizjologiczny układ, ponieważ w tą błąkę wszczepiana jest soczewka wtórna, soczewka sztuczna, ulega mętnieniu i powstaje struktura, która ma kolor biały, ulega włóknieniu i w ten sposób odcina światło, które dociera do oka i niewłaściwie skupia się na siatkówce. Powstaje zaćma wtórna. Pacjenci często zjawiają się u okulisty i mówią, że mieli rok temu, dwa lata temu operację i było wszystko dobrze i nagle teraz zaczynają znowu źle widzieć. Nie jest to stan jakiś, który powodowałby dramat. W naszym ośrodku zakupiliśmy laser, bardzo nowoczesny laser, dedykowany do tego zabiegu, zabiegu kapsulotomii, kiedy w tej błące nieprzezroczystej wycina się otwór i promienie znów mogą bez przeszkód być skupiane na siatkówce. W związku z tym jest to zabieg nieinwazyjny, jest to zabieg szybki, bardzo przyjemny zarówno dla operatora, jak i dla pacjenta, który wychodzi już uśmiechnięty z dobrą ostrością widzenia.
13: Stałym elementem naszej audycji są pytania przesyłane przez słuchaczy i tak w tym tygodniu otrzymaliśmy 3 pytania dotyczące właśnie zaćmy. Pani Asia Sochaczewa pyta, jakie objawy powinniśmy wziąć pod uwagę, czyli co może nas zaniepokoić?
14: Przede wszystkim na początku zaćmy widzimy zazwyczaj przymglone widzenie. To, że ono pomału ulega przymgleniu, trochę nas zmyla i obserwujemy jakby u siebie te przymglenie, kiedy ono już jest dość mocno nasilone. Ale też pacjenci skarżą się na słabe widzenie w nocy, na to, że kiedyś kolory wyglądały zupełnie inaczej, a teraz są przymglone, albo że wszystko ma taki odcień czerwonawy. Bardzo rzadko, ale też występuje niekiedy jednooczne dwojenie, czyli pacjent zasłania jedno oko, a i tak widzi na przykład litery podwójnie. Takie są najczęstsze pierwsze objawy.
13: Z kolei pani Zofia z Kornelina przesyła pytanie dotyczące tego, jak często powinniśmy to sprawdzać.
14: No to trudne pytanie. Jeśli chodzi o zaćmę, to powinniśmy sprawdzać to chyba raz w roku. Jeżeli lekarz mówi, że jest rzeczywiście zaćma, to ta progresja tego schorzenia nie powinna być jakoś dramatycznie odmienna przez kilka miesięcy. W związku z tym ja zazwyczaj umawiam się z pacjentem za rok. Oczywiście zawsze należy uprzedzić pacjenta, żeby co pewien czas sprawdził to widzenie. Najlepiej ja proszę zawsze, żeby spojrzał przez okno, gdy jest dzień, gdy jest słońce i znalazł jakiś punkt, który jeszcze, ale z trudem widzi. I jeżeli powtarza taki test przez okno, patrząc na słup telefoniczny, na cokolwiek, na odległość i ta ostrość wzroku nie pogarsza się, to zazwyczaj czekamy rok do kolejnej wizyty.
13: Kolejne pytanie przesyła pan Łukasz z Brzozowa. W jakim wieku może zacząć się zaćma i czy konsekwencją zaćmy może być utrata wzroku?
14: Tak jak wspomniałem, zaćma może występować i w wieku dziecięcym i występuje także, o czym nie mówiłem, zaćma młodzieńcza. Najczęściej zaćma pojawia się po 50, 60 roku życia, w związku z tym trudno powiedzieć tak do końca i jakby narzucić wiek, kiedy należy to sprawdzić. Natomiast na pewno każde pogorszenie widzenia powinno skłaniać do tego, żeby pokazać się u okulisty. Przy czym spodziewamy się najczęściej, że zaćma starcza występuje zazwyczaj po 50-60 roku życia, choć może także i wcześniej występować.
13: Dziękuję za te odpowiedzi i za rozmowę. Oczywiście przypomnę tylko, że naszym gościem był specjalista chorób oczu, dr Mikołaj Krajewski, kierownik Sochaczewskiej Kliniki Alfa.
14: Bardzo proszę, do usłyszenia.
9: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

Wywołam za 15 minut 14. To wróćmy do inwestycji powiatowych. Dzisiaj mówiliśmy o moście na Bzurze. Most na Bzurze to jedna z bardziej wyczekiwanych inwestycji powiatowych. Rano 8 ten fragment od skrzyżowania Gawłowskiej do centrum, tutaj do pierwszych świateł, można chyba szybciej pokonać pieszo niż autem, ale jak słyszeliście, most coraz bliżej. To jeszcze jedna inwestycja powiatowa. Chodzi o zalew w Boryszewie. Koncepcja zagospodarowania zalewu jest już prawie gotowa, jak czytam na TU Sochaczew. Wkrótce samorząd powiatu pokaże ją mieszkańcom, będzie zachęcał do konsultacji społecznych, a wszystko wskazuje na to, że po metamorfozie najważniejszym obiektem, poza samym zbiornikiem wodnym oczywiście, będą zabudowania starej cegielni włącznie z kominem. I taka ciekawostka, budynki dawnej cegielni razem z kominem mają być zachowane, mają stanowić taki dodatkowy walor estetyczny, historyczny tej nowej infrastruktury, która tutaj się pojawi. I jak zapowiadają władze powiatu, ten obiekt po samej cegielni ma być wykorzystany do organizacji różnego rodzaju targów, eventów. A na razie, no cóż, na razie to zapraszamy nad zalew. Tam jest dużo zieleni, można wypocząć w spokoju, bo turystów czy tych, którzy chcą tutaj się, którzy się tutaj pojawiają, jest niezbyt wielu. Na pewno spotkamy wędkarzy, ale oni szanują zalew. Radio Sochaczew.

0: Tak, Dawid Kwiatkowski, dalej, dalej, tak lirycznie, 2 minuty do 14, o 14 kolejne wiadomości, a w nich poszukamy odpowiedzi na pytanie, kto stoi za fałszywymi alarmami. To jeden z wątków, który pojawi się o 14. Będzie również o tym, jak walczyć z upałami. U nas też mogą się pojawić temperatury 30-stopniowe, chociaż na zachodzie 40-stopniowe.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym,

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Minęła 14, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Wszystkie szkoły średnie prowadzone przez powiat sochaczewski zaopatrzone w sprzęt ratownictwa medycznego. Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego. Osobiste wspomnienia związane z powrotem samorządności do naszego kraju ma wójt Maciej Monika. Gmina Młodzieszyn zaprasza na obchody Dnia Dziecka, te już w najbliższy poniedziałek. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Wszystkie szkoły średnie prowadzone przez powiat sochaczewski zostały zaopatrzone w sprzęt ratownictwa medycznego. Stosowne umowy podpisały w starostwie 80, Ogrodnik, Liceum Chopina, Zespół Szkół Iwaszkiewicza i Zespół Szkół w Teresinie.
7: Oświata to są nauczyciele, to są ludzie, którzy zostali już przeszkoleni, ale też to są uczniowie. I zależy nam bardzo na tym, żebyście Państwo jako dyrektorzy placówek przy pomocy tego sprzętu włączali też w te szkolenia swoich uczniów, bo jeśli tych uczniów wyszkolicie jak najwięcej, to wiemy, że oni też trafią później do swojej środowiska, czy do swoich domów i będą potrafili tej pomocy udzielić.
6: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Na miejscu pojawili się przedstawiciele wszystkich szkół. Wśród nich dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Julia Jakubowska.
8: Są to rzeczy, które są potrzebne do edukacji, dla bezpieczeństwa i myślę, że będziemy wykorzystywać na tym przedmiocie. Będzie można rozszerzyć o lekcje wychowawcze i dodatkowe spotkania, ale generalnie wszystko jest użyteczne i myślę, że tutaj należą się ogromne podziękowania za to, że to zjeżdża do naszych szkół, ponieważ potrzeba jest, a i czasy są bardzo niebezpieczne i wszyscy to obserwujemy. Myślę, że nasi uczniowie również, bo najdalej wczoraj uczeń mnie pytał, jak pani dyrektor tutaj patrzy na to, gdzie byśmy mieli się schować, jeśli będzie naprawdę taka trudna sytuacja.
6: Powiat pracuje też nad tym tematem. Przedtem sprzęt trafił do DPS-u w Młodzieszynie, MOW-u w Załuskowie, Zespołu Szkół w Erminowie i placówek opiekuńczo-wychowawczych Atria i Antares. Wśród zakupionego w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej sprzętu znalazły się defibrylatory, specjalistyczne nosze i torby ratownicze czy manekiny urazowe i ewakuacyjne.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto państwowe ustanowione przez Sejm w 2000 roku dla uczczenia pierwszych prawdziwie wolnych, w pełni demokratycznych wyborów samorządowych w naszym kraju. Miały one miejsce 27 maja 1990 roku. Osobiste wspomnienia związane z tą datą ma Maciej Monika, wójt gminy Nowa Sucha.
9: Uczestniczyłem w tych wyborach, byłem w komisji wyborczej, przewodniczącym komisji wyborczej i właśnie był niesamowity entuzjazm wśród mieszkańców, że ten samorząd wraca, że możemy decydować o wielu sprawach tutaj na dole, nie pytając się o tych na górze. Oczywiście to współdziałanie jest konieczne z różnymi szczeblami władzy, ale wiele spraw można rozwiązać właśnie tutaj na dole.
6: 1 czerwca na terenie gminy Młodzieszyn odbędą się obchody Dnia Dziecka organizowane przy trzech szkołach w Młodzieszynie, Kamionie i Janowie. W programie dmuchańce, zawody sportowe, animacje dla dzieci, kolorowe tatuaże. Nie zabraknie również poczęstunku przygotowanego przez koła gospodyń wiejskich. Dodatkową atrakcją będzie prezentacja wozów strażackich. Wspólne świętowanie będzie miało miejsce w godzinach od 9 do 12.30.
10: 2 mężczyzn aresztowanych w sprawie fałszywych alarmów może być częścią zorganizowanej grupy przestępczej. Takie informacje przekazała dziś rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej dla Warszawy Pragi Północ Karolina Staros.
11: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń. zaleceń kierownictwa.
10: Sprawę bada już zespół policyjnych ekspertów złożony m.in. z kryminalnych, a także specjalistów od informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Dwóm aresztowanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura

0: wyklucza dalszych aresztowań w tej sprawie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Mocna deklaracja z Pałacu Prezydenckiego. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta Nawrockiego na legalizację związków partnerskich. Mówi o procedowanej w parlamencie ustawie szef gabinetu prezydenta. Ustawa ta wprowadza związki partnerskie do polskiego prawa, podkreśla Paweł Szefernaker.
2: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
0: Dziś w Sejmie drugie czytanie, jeszcze w tym tygodniu planowane jest głosowanie.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 22 stopnie na termometrze. Bardzo ciepło, piękna pogoda. Jak w lecie. No właśnie, a ponieważ dzisiaj żadne niespodzianki nas raczej nie czekają, to sprawdziłam, co będzie się działo na przykład w weekend. Weekend pod znakiem burz. Najbardziej niespokojnie może zrobić się właśnie w różnych regionach Polski. Tam będą liczne przelotne opady połączone z burzami, czyli wszędzie. Czwartek najchłodniejszy, temperatura nie przekroczy 18. No maksimum 22 stopnie, nad morzem i w górach chłodniej. To informacja dla tych, którzy planują jakieś wypady. Noce, zimne noce i poranki, dotyczy to czwartku i piątku, 3-6 stopni, ale bez mrozu na szczęście, bo to już po zimnej zośce dawno. Północ kraju zdecydowanie chłodniejsza, centrum cieplejsze, na północy w weekend 17 do 20 stopni, a u nas w głębi kraju pięknie 22-25 stopni. To informacje dla tych, którzy już planują sobie weekend, a w przyszłym tygodniu, no cóż, mogą zdarzyć się dni z temperaturą zbliżoną do 30 stopni. Czyli czerwiec będzie gorący.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 8 minut po 14, a ja mam dla Was taką niespodziankę. Głośno teraz jest o szkolnych jubileuszach. 100 lat 80-tki, 100 lat liceum imienia Chopina. No to ja zaprosiłam pary małżeńskie i zdecydowałam, że dzisiaj wspólnym mianownikiem, pary małżeńskie zaprosiłam, dla których wspólnym mianownikiem jest szkoła. Czyli pary, które poznały się w szkole, no i są ze sobą od szkoły. Czasem to jest od podstawówki, ale teraz raczej skupiamy się na szkole średniej. Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry.

słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Shape Bobby, man.

0: Ania Karwan, to w to mi graj. Niektórzy mówią, że to piosenka dla nas, dla radiowców, ale my nie jesteśmy tacy zaborczy i chętnie będziemy dedykować ją również innym, w tym słuchaczom. A za chwilę moi goście, bardzo mili goście, bo to będą pary małżeńskie. Taki mamy pomysł, żeby rozmawiać z tymi, których połączyła szkoła.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
0: Moi goście, Kinga i Sebastian Przybylscy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Monika Staniszewska, mąż Tomasz nieobecny.
6: Tak.
0: Siła wyższa, tak? Zatrzymała go.
6: Tak.
0: Bo dzisiaj miały być pary małżeńskie. Jest jedna para małżeńska, a ta druga z mężem w tle. Na razie. Bo mamy porozmawiać o tym, o szkolnych miłościach, przyjaźniach, zauroczenia, które czasem prowadzą do szczęśliwego finału, ale bywa, że po prostu przemijają, jak to w szkole. A takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich, dla tu obecnych, jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli 80. No to na początek powiedzcie mi tak, co teraz robicie? Dobrze? Zaczynamy od Kingi.
6: Dobrze. No więc obecnie pracuję w szkole podstawowej numer 7 w Sochaczewie. Jestem nauczycielem muzyki i plastyki.
0: Sebastian?
7: No ja prowadzę własną działalność gospodarczą.
0: I jeszcze Monika?
8: Ja jestem nauczycielem właśnie naszej wspomnianej 80. Uczę przedmiotów logistycznych, z pedytorów, jestem również wychowawcą, także zostałam w szkolnych murach.
0: No właśnie, bo powiedziałam, że połączyła was 80. Co to znaczy, że... Czy to znaczy, że poznaliście się, zaczynamy od pary małżeńskiej, która dzisiaj jest kompletna, czyli poznaliście się w 80., czy może wcześniej jeszcze? Jak to było?
7: Nie do końca. Ta 80. to była takim drugim krokiem wspólnym, bo poznaliśmy się w gimnazjum numer 1. Tam też zaczęła się nasza, można powiedzieć, miłość. A dalej liceum kontynuowaliśmy razem. Studniówka, razem siedzieliśmy w szkolnej ławce.
0: To znaczy, że podjęliście taką, Kinga, decyzję, że kończymy tę podstawówkę, nie, gimnazjum, bo wy jesteście z czasów gimnazjum. Kończymy gimnazjum i co? Idziemy do tej samej szkoły?
6: Znaczy, ja chciałam iść do Chopina, ale nas było wtedy bardzo dużo, więc wylądowałam na liście rezerwowych, a Sebastian się tylko modlił, żebym się tam nie dostała, bo wtedy wiedział, że będziemy razem w jednej klasie.
7: Ale też nie do końca, bo jeszcze później przez chwilkę był pomysł Kingi Ogrodnika, ale też nie wyszedł, więc ta 80 została.
0: Ale ty cały czas myślałeś o tym, żeby ona jednak nie dostała się, tak? Cały czas?
7: Tak, nadzieja nie umierała, nadzieja była.
0: Aha, czyli taką presję wywierałeś na Kingę.
7: Presję może nie, może bardziej liczyłem na to, żeby te klasówki z matematyki, z chemii i z fizyki pisała za mnie w szkolnej ławce.
0: To takie praktyczne masz podejście
7: bardzo
0: do życia.
7: Praktyczne.
6: Transakcja wiązana to była.
0: No dobrze, Moniko, a ty, bo ty jesteś... Ty to w ogóle podwójnie i nauczycielem, i wychowanką osiemdziesiątki.
8: Tak, jak najbardziej. Ja akurat męża poznałam w osiemdziesiątce. On gdzieś tam przemykaliśmy między sobą na szkolnych korytarzach, natomiast nasza miłość może nie zaczęła się stricte w czasach szkolnych, natomiast połączyła nas później, ponieważ właśnie ten temat osiemdziesiątki, wspólnych znajomych, wspólnych pogadanek o nauczycielach, wspólne wspomnienia właśnie z okresu szkoły, jakby były takim pierwszym przełamaniem lodów w naszej już późniejszej takiej stałej znajomości, kiedy tworzyliśmy parę. No a później, kiedy zaczęłam uczyć, to jakby te wspomnienia nasze odżyły z tych czasów szkolnych i nadal sobie wspominaliśmy właśnie różne takie śmieszne anegdoty z tamtych czasów.
0: No to dobrze, liczę na to, że niektóre z nich opowiesz nam tutaj. Słuchajcie, to ile lat jesteście razem? Najpierw ile lat jesteście razem, a potem ile lat małżeństwem?
6: Razem jesteśmy 24 lata, a małżeństwem jesteśmy 12 lat.
0: Aha, no 24 lata. I tak rozstań żadnych nie było po drodze? Tak niedyskretnie zapytam?
7: Nie, raczej nie.
0: Nie. To jaka jest recepta na taki długi związek? I
7: to
0: chyba
7: może,
0: dobry
7: to może
0: związek.
7: Kinga niech powie, jaka jest recepta na dobry taki związek.
0: Aha, bo to wszystko od niej zależy?
6: Trudne pytanie.
0: Każdy chciałby usłyszeć odpowiedź na to pytanie, jak być szczęśliwym, jak żyć długo w związku takim szczęśliwym.
6: Kiedy trzeba milczeć, to się po prostu milczy, a później się już samo ułoży.
0: Mhm. A kto jest dominujący w tym układzie?
7: No chyba Kinga jest dominująca.
0: No to zachowujesz się, widzę, tak odpowiednio. Tak, pozwalasz żonie dominować.
7: Dyplomatycznie,
0: no rozumiem. No dobrze, ale wróćmy do tej szkoły. Słuchajcie, ja nie wiem, czy w szkole to nauczyciele tak łaskawie patrzyli, zacznijmy od tego, czy patrzyli na takie pary. Przychodzicie do osiemdziesiątki, nowa szkoła i od razu co? Pierwszego dnia siadacie razem, tak?
6: Tak, w drugiej ławce. W prawym rzędzie.
0: Mhm. Tak. No to co na to? Wychowawczyni, inni nauczyciele?
6: Wychowawczyni, tak, pozdrawiamy serdecznie panią Marysię Kowalską.
7: Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie, tym bardziej pozdrawiamy, tutaj wspominałem wcześniej pierwsze słowa po tygodniu pani Kowalskiej, kiedy powiedziała: Przybylski, z ciebie nic nie będzie. Także pozdrawiam bardzo serdecznie panią Marię Kowalską.
0: Ale potem chyba się zaprzyjaźniliście,
7: tak,
0: czy nie?
7: Tak, oczywiście. Później można było...
6: Aktorem był we wszystkich przedstawieniach.
7: Nie do końca głównym, ale...
6: W pierwszym rzędzie.
7: Bardzo lubiliśmy się tak z panią Marią. Do tej pory zresztą się mijamy po mieście i buziaczki sobie przesyłamy i machamy.
0: No tak, bo to wy byliście chyba tą klasą, którą Maria Kowalska dobrze wspomina, bo były w niej talenty artystyczne, tak? Które ujawniły się, nie wiem, może ujawniły się już w gimnazjum, ale w tej szkole też, bo prezentowaliście liczne spektakle na arenie powiatu. No dobrze, ale wróćmy do mojego pytania. To jak nauczyciele w szkole traktują takie pary? Z punktu widzenia tak przeszłości i nie wiem, Kinga to teraz może też powiedzieć z punktu widzenia dzisiejszego, bo jest nauczycielką, chyba że w podstawówce nie ma par.
6: Gdzie w szkole podstawowej?
0: To nie
6: trzeba
0: ma?
6: Trzeba być grzecznym.
0: No tak, ale koleżeńskie, to, no takie koleżeńskie, nie chcą siadać.
6: Klasa, jakieś tam zauroczenia już są, ale są grzeczni.
0: No dobra, to jak było w osiemdziesiątce?
6: A tam na korytarzu nadal są chyba takie ładne ławeczki, które
0: są tak, tak.
6: No to zawsze można było się troszkę schować.
0: Przed wzrokiem nauczycieli, czyli czasem groźniej spoglądali, czy akceptowali raczej?
7: Nie, ja myślę, że nauczyciele byli bardzo wyrozumiali, akceptowali też podzielali sympatię. Myślę, że do tej pory pewnie wspominają, ale gdzieś tam się mijamy, to każdy fajnie, miło wspomina te czasy.
8: Ja mogę powiedzieć, bo miałam w klasie parę, która właśnie była razem i z takich moich obserwacji z tamtych czasów, to raczej nauczyciele byli tacy pobłażliwi, dlatego wręcz z aprobatą na to patrzyli, bo to zawsze do tych dziewcząt się zwracano, żeby ogarnęły tych swoich partnerów, albo żeby czegoś tam nauczyły, pomogły w tej nauce, więc i teraz z perspektywy tego, jak ja patrzę na te pary, które się gdzieś tam w szkole tworzą, to dlaczego nie? No, każdy kiedyś gdzieś zaczyna, jeżeli to wszystko jest w ramach przyzwoitości, no to jak najbardziej.
0: Chodzi o to, żeby zbyt ostentacyjnie tego uczucia nie okazywali, tak? Było w przeszłości i teraz, czy nie? Czy coś się zmieniło? Czy pytam o to, czy uczniowie w przeszłości, to ile lat temu? 12?
7: 20.
0: 20 lat temu bardziej ostentacyjnie okazywali uczucia? Monika może o tym powiedzieć. Teraz?
8: Myślę, że nic się nie zmieniło w tej kwestii. Ja teraz nawet sobie skojarzyłam, że ja mam w swojej klasie parę. Zaobserwowałam to, bo oczywiście nikt mnie nie poinformował, ale sama gdzieś tam zaobserwowałam. Bardzo wszystko jest subtelne, takie przyjemne dla oka i życzę szczęścia, no żeby to oni za jakiś czas byli, że tak powiem, na wywiadzie może na 125-leciu szkoły.
0: Nawet to trochę trzeba odwagi, żeby się zdecydować na taki wywiad. Wam nie mieliście z tym problemu? Czy wahaliście się?
7: Nie,
0: Sebastian,
7: nie lubimy współpracę też z radiem, często tutaj bywamy, więc już
0: aha,
7: wiemy.
0: Czujecie się jak w domu.
7: Dokładnie tak.
0: No dobrze, to super. A czy uczniowie w takie pary, no bo u was to mamy szczęśliwy finał, ale te finały nie zawsze chyba są szczęśliwe. Pamiętacie ze swojej szkolnej historii z osiemdziesiątki takie, pary się rozstają, no i dramat wtedy zaczyna się.
7: No ja mam w głowie taką parę, która rzeczywiście nawet w naszej klasie była.
6: Klasową, też pomyślałam o nich.
7: Ale rozstali się...
0: Na spokojnie
7: i jedną osobą i z drugą osobą mamy kontakt. Wiemy, że dobrze sobie w życiu radzą, także dobre wyszło.
0: No dobrze, a czy taki związek to motywuje do nauki, czy nie? No już wiemy, że Sebastian wykorzystywał sytuację na matematyce, tak?
7: Tak. Panią Ostrzyżek tutaj serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Panią Ostrzyżek zawsze mówiła: Sebastian, proszę przejść do ostatniej ławki, siedzisz sam na matematyce na klasówce.
0: I co, i dawałeś radę, czyli...
7: No, pewnie, że tak, więc myślę, że motywowała. Tutaj Kinga udzielała korepetycji po godzinach lekcyjnych i jakoś ta nauka do przodu szła.
0: Same pozytywy. Takie związki szkolne polecacie innym?
7: Jak najbardziej.
6: Polecamy. Jeszcze jak przetrwają tak długo, to...
0: No właśnie.
7: Jest to wspominać.
0: To jeszcze wróćmy do tych zabawnych sytuacji, bo Monika pochwaliła się, że pamięta takie różne zabawne sytuacje związane z parami ze szkoły. Możesz tak na gorąco jakąś sytuację przywołać? Związaną z parą? Albo niekoniecznie z parą, z tym, co się działo w szkole, na lekcjach, bo czy ze swoim mężem.
8: Były takie różne śmieszne sytuacje, bardziej my sobie tutaj wspominaliśmy jakieś takie anegdoty o nauczycielach, że nauczyciele tak śmiesznie do nas podchodzili.
0: No to proszę bardzo.
8: Na przykład mi się zapamiętała taka anegdota, ja nie będę mówiła nazwiskami, ale taka śmieszna anegdota nauczyciela, że zawsze nam powtarzał, że gdyby głupota umiała latać, to już byśmy fruwali, tak? Bo nie byliśmy zbyt mocną klasą akurat z tego przedmiotu. Absolutnie nie odbieraliśmy tego negatywnie, tak? Bardziej było to mówione w formie żartu.
0: Bo to chyba kojarzyć należy z takim czeskim serialem, którego tytułu nie pamiętam. Ale tam też jeden z lekarzy taki tekst rzucał i tak mówił o siostrze, o pielęgniarce. Czyli tekst po prostu żywotny i popularny.
8: Tak.
0: A wy, Kinga zabawne. I Sebastian?
6: No u nas było dużo różnych ciekawych powiedzanek pani Marysi. Marysia jako polonistka słynęła z tego, że bardzo dużo mówiła. Czasem na nas krzyczała, później nas kochała.
0: Jak to w szkole.
6: Jak to w szkole i tak
0: Sebastian, masz jakąś sytuację, którą byś przywołał?
6: Takie dziam, to mi utkwiło do tej pory, tak, że cały czas gadamy i tak dziam.
7: Tak na szybko to nie jestem w stanie sobie nic przypomnieć, ale rzeczywiście było tych historii pewnie mnóstwo, to by trzeba było sięgnąć głębiej do pamięci albo w szerszym gronie.
0: No dobrze, to teraz jubileusz szkoła ma, wybieracie się na jubileusz, 12 września, tak?
6: Oczywiście, jesteście... mamy zapisane w kalendarzu.
0: Kinga jest w komitecie organizacyjnym, tak? Sebastian, ty będziesz towarzyszył żonie.
7: Dokładnie, będę towarzyszył i będę również obecny na balu. Czy z żoną, nie wiem, ale pewnie tak.
0: No chyba, że jeszcze jakieś koleżanki zaprosisz z klasy. A właśnie, a przetrwały takie sympatie i znajomości, przyjaźnie ze szkoły? Mieliście jakieś zjazdy, spotkania w międzyczasie?
6: Tak, kilka lat temu grupę na Facebooku założyliśmy i akurat ta grupa teraz też nam służy do komunikowania się a propos właśnie stulecia. Tak, mieliśmy spotkanie z panią Marysią, tak, spotkaliśmy się w Rzymie wtedy.
7: Przy okazji chyba 15 lat.
6: Tak,
0: 15 lat od matury, tak? 15 lat od matury.
7: W tym roku mamy 20 lat od matury, tutaj może Monika więcej powie też od siebie.
0: A Monika, ile masz lat?
8: 22 lata po maturze. Może tak dyplomatycznie odpowiem.
0: Nie, ja nie pytam, ile masz lat, tylko ile lat... tak sformułowałam pytania. Nie, to nie było pytanie o wiek. To było tylko pytanie o ile lat po maturze.
8: 22 lata po maturze i rzeczywiście z okazji 20-lecia matury mieliśmy spotkanie. Też założyliśmy grupę facebookową. Teraz te media społecznościowe bardzo ułatwiają kontakt. Więc spotkaliśmy się. Niestety nie udało się spotkać w jakimś dużym gronie, ale spotkaliśmy się jakąś taką paczką kilku osób. Oczywiście powspominaliśmy, powrzucaliśmy sobie zdjęcia dla nieobecnych. No i oczywiście też padł pomysł, że może ten bal jubileuszowy będzie tą okazją, gdzie moglibyśmy się spotkać w szerszym gronie, więc oczywiście też się zachęcamy na tej grupie naszej klasowej, żebyśmy jednak może w większym gronie poświętowali w tym czasie.
0: No tak, to słuchajcie, bo to trzeba się teraz spotykać, dopóki jesteście piękni i młodzi. Bo wszystko się zmieni za lat 30, jak będzie jakiś kolejny jubileusz, nie? Dobrze mówię?
6: Nadal będziemy młodzi.
0: Piękni i młodzi. Dobrze, to zapraszamy. Jubileusz 80, 12 września. Najpierw część oficjalna, tak? A potem ten bal absolwentów wieczorem, na który również zapraszamy. I co jakie macie przesłanie dla tych, którzy... obawiają się, nie tworzą szkolnych par. To jest dobry wybór w szkole? Znalezienie tej drugiej połówki?
6: Może nieważne gdzie, ważne, żeby znaleźć tą drugą połówkę.
0: A wiecie o tym, że często dziewczyny mówią, że trzeba iść do 80, bo tam jest dużo chłopaków. Tak było w przeszłości, czy nie? Bo tam już są klasy technikum. Nie mówiono, tak?
6: Znaczy za naszych czasów tam było też prężnie działające liceum ogólnokształcące i profilowane, więc tak byliśmy wtedy chyba pół na pół, Ale tak, dziewczyny polecam. Jak chcecie znaleźć chłopaka, to do 80.
8: Tak, za moich czasów to też liceum było prężne. Naszych klas było aż do D. Samego liceum ogólnokształcącego, ale rzeczywiście też było dużo tych techników, samochodówka i technikum mechaniczne. Także tych chłopaków też było rzeczywiście dużo. W ogóle polecamy oczywiście 80, jeśli ktoś teraz wybiera sobie szkołę, ponieważ no jak widać, my bardzo chętnie wracamy do tej szkoły, tak? Nie jestem odosobnionym przypadkiem, który jest absolwentem, a później został jako nauczyciel, tak? Także to już od dekad, że tak powiem, jest tak, że...
0: I sporo można takich osób spotkać wśród kadry nauczycielskiej 80. Zachęcam. Uczniowie, a potem nauczyciele.
8: Tak, zachęcam. Jest młodzież, naprawdę jest fajna atmosfera. Miło się później wspomina. Super.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę. Dziękuję, że zgodziliście się przyjść i poopowiadać o przeszłości, o takich związkach szkolnych, miłosnych i innych zauroczeniach. Kinga Przybylska, Sebastian Przybylski, czyli Kinga i Sebastian Przybylscy oraz Monika Staniszewska.
7: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, dziękuję wam bardzo i powodzenia życzę. To spotkamy się przy okazji kolejnego jubileuszu, mam nadzieję.
7: Jak najbardziej.
8: Tak, oczywiście.
0: Bo wszystko musi trwać.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

London Beat na 94.9 FM, za 10 minut 15, a ja mam dla Was jeszcze zaproszenie i mam nadzieję, że z tego zaproszenia skorzystacie. To tak na gorąco, Centrum Usług Społecznych zaprasza dzisiaj na piknik rodzinny. Rozpoczął się o 14, ale możecie w każdym momencie tam wpaść. Piknik potrwa do 17 i jak zapewniają organizatorzy, mile widziany będzie każdy, kto chce wspólnie spędzić czas w rodzinnej, serdecznej atmosferze. A co w programie? Jakie atrakcje? Dmuchany zamek dla dzieci, punkt sportowy sochaczewskiego zespołu koszykarskiego Rysie, super, namiot wolontariatu, występy artystyczne, teatralne, gry i konkursy, atrakcje kulinarne dla całych rodzin. No to zapraszamy gorąco, podążajcie, Centrum Usług Społecznych, tam trwa piknik do 17, więc jeszcze zdążycie tam wpaść chociaż na chwilę.

0: Vixen i Taptaki Duet, 4 minuty do 15, o 15 wiadomości. Zaczynamy od informacji sportowych, jaki jest wynik meczu Igi Świątek. Szczegóły już za chwilę.
1: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
8: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
9: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
0: Zbliża się 15, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Ciekawa informacja prosto z sochaczewskiego ratusza. Niebawem na placu Kościuszki stanie pomnik kota Bonifacego. Szczegóły już za chwilę. Piłkarskie emocje w naszym mieście rosną. Za nami losowanie turnieju dzikich drużyn. Rywalizacja w najbliższą sobotę. W tym serwisie także o sochaczewiance, która próbowała ukraść z marketu towar za 1200 zł. Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Na początek ciekawa informacja prosto z sochaczewskiego ratusza. Na placu Kościuszki pojawić się ma pomnik Bonifacego, postaci z kultowej serii Przygody kota Filemona. Dlaczego? Otóż nadal niewiele osób wie, że autor tych przygód, Marek Neyman, tworzył swoje bajki mieszkając w Sochaczewie. Jak sam mówił, opisywane historie powstawały w jego głowie podczas spacerów po Parku Garbolewskiego. Kocia figura z brązu ma upamiętniać i autora, i bohaterów legendarnych bajek.

0: festiwali.
1: Samolosowanie to wielkie emocje i to dzisiaj czuć w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie. Rozmawiam i z zawodnikami, i z opiekunami, z rodzicami, bo dzisiaj w zależności od tego, czy drużyna jest pełnoletnia, to przychodzą zawodnicy. Jeśli grają zawodnicy niepełnoletni, to przychodzą z dorosłymi opiekunami, ale widać te emocje wypisane na twarzach, to czekanie, kogo wylosują, w jakiej kolejności, a później to wszystko zweryfikuje boisko. Cieszę się, że kolejny rok udaje nam się nie tylko przygotować turniej, który zajmuje prawie całą sobotę, ale też taką imprezę losowania, gdzie zawodnicy mogą poczuć namiastkę tego, jak jest na dużych turniejach.
0: Mówił inicjator turnieju poseł Maciej Małecki. Z obecnymi na losowaniu drużynami rozmawiał Jakub Skumiał.
2: Kamil Piotrek.
3: I z jakiej drużyny jesteście?
2: Lion Czyste.
3: Na jakich pozycjach gracie i jaką macie taktykę na turniej?
2: Ja gram na pomocy, a taktykę mamy laga, na lagę.
3: Laga i do przodu, tak?
2: Tak. A ja gram na ataku.
3: I ile przewidujesz bramek strzelonych?
2: Nie wiem, różnie.
3: Ale rozumiem, że taktyka to jest laga do przodu i z golem, czyli zwycięstwo.
2: No oczywiście, tak.
3: Czyli emocje są?
2: Nie, ja nie mam. Nie wiem jak Piotrek. Ja mam trochę.
0: Turniej rozegrany zostanie na stadionie przy ulicy Warszawskiej. Początek wydarzenia o godzinie 9.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: 36-letnia sochaczewianka z zarzutem kradzieży i to poważnej, za którą grozi do 5 lat więzienia. Kobieta w jednym z marketów w mieście podeszła z zakupami do kas samoobsługowych, zapłaciła jednak tylko za część produktów. Z pozostałymi o wartości bagatela 1200 zł próbowała opuścić sklep. Została jednak ujęta przez pracownika ochrony. Sochaczewianka próbowała w ten sposób ukraść artykuły spożywcze, kosmetyczne i odzież. Towar wrócił już na półki sklepowe.
5: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czech, o czym wprost z Paryża Przemysław Pozowski.
6: Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju, rzeczywiście i wyrzucała forehandy atakując i wyrzucała backhandy i też popełniała podwójne błędy serwisowe, bo ich nazbierała 6. Ale w godzinę i 33 minuty pokonała Czeszkę.
5: A teraz Iga czeka na zwyciężczynię trwającego już meczu Magdalinet z Jeleną Ostapenką. Dodam, że dziś też na korcie w Paryżu zobaczymy Magdalenę Fręch. Są natomiast nie najlepsze wieści z turnieju deblowego. Katarzyna Piter wraz z Meksykanką Renatą Zarazułą odpadły w pierwszej rundzie zmagań. Przegrały z Hiszpanką Kristiną Buxą i Amerykanką Nicole Melchar Martinez.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach, no ale jeśli tak się stanie, to i tak będzie musiał przymusowo trafić do zakładu psychiatrycznego, bo jak uznali biegli, ma zaburzenia osobowości i prawdopodobne jest, że znów zabije. W praktyce więc nigdy nie wróci na wolność.
7: Ma pewne walory, cechy kary eliminacyjnej.
5: Powiedział sędzia Aleksander Sikora, który nie uznał młodego wieku i niekaralności za okoliczności łagodzące, podkreślając, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o losie ofiary zdecydował rzut monetą.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. W Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dziś pogoda bardzo stabilna. 23 stopnie na termometrze, ciepło, słonecznie. Wiatr lekko tylko powiewa, błękitne, lazurowe niebo, ale uwaga, pogoda z każdym dniem będzie stawała się coraz mniej stabilna w prognozach. Widać zmieniającą się temperaturę, pojawiają się opady, burze, niekiedy nawet gwałtowne. I te burze i opady mogą pojawić się już najbliższy weekend, chociaż nawet dzisiaj na południu Polski też będzie padać, grzmieć. Temperatura spadnie o blisko 10 stopni. IMGW wydał żółte alerty dla niektórych województw.

0: dotyczy to centrum kraju.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Sprzęt ratownictwa medycznego trafił do szkół. Jeszcze sprawdzimy, jaki to sprzęt, które z szkoły go otrzymały. O tym za chwilę. 6 minut po 15. Grażyna Bulimowska-Gajda. Dzień dobry. A na początek Red Boxy for American. Potem Marisa, Odkochaj i Sia. Radośnie gramy.

0: My Baby.
1: Pewnie kojarzycie ten utwór z filmem Dirty Dancing. 19 minut po 15. To teraz o sprzęcie ratownictwa medycznego, sprzęcie, który trafił do uczniów sochaczewskich szkół. Ten sprzęt ratownictwa medycznego został kupiony przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie za środki pozyskane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. 26 maja szkoły ZSCKP, RCKU, Ogrodnik, 80 Liceum imienia Chopina i Iwaszkiewicza, także szkoła w Teresinie podpisały stosowne umowy i ten sprzęt odebrały. Taki sprzęt trafił również do DPS-u w Młodzieszynie, w Załuskowie i do szkoły w Erminowie, a także do placówek Atria i Antares. Co to za sprzęt? Taki sprzęt, który ratuje życie, jest niezbędny w sytuacjach dramatycznych. Defibrylatory AED, specjalistyczne nosze, zestawy imitacji ran, torby ratownicze, manekiny, urazowy ewakuacyjny. 200 tysięcy złotych wydało starostwo na zakup tego sprzętu i na szkolenia z pierwszej pomocy. To teraz ten sprzęt wykorzystają uczniowie na zajęciach i na pewno bardzo się przyda w różnych sytuacjach, nie tylko edukacyjnych.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: taki dzień.
1: Sylwian Grzeszczak pożyczony, a my sprawdzamy, co się dzieje na sochaczewskich ulicach.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
1: To jest ten moment, trudny moment dla kierowców, powroty do domu albo może i wyjazdy do pracy. A na mojej mapie drogowej bardzo, bardzo czerwono. Zaczynamy od centrum Sochaczewa, ulica Warszawska. Tu postoicie na każdych światłach, jeśli chodzi o ulice dojazdowe prowadzące do warszawskiej 600-lecia, mocno zatłoczona Staszica. Chyba w mniejszym stopniu zatłoczona, ale jak zawsze o tej porze też trzeba poczekać, żeby przyjechać czy skręcić w lewo. Skrzyżowanie Łowicka-Gawłowska, tu też spory ruch, światła wymagają cierpliwości. Obwodnica Rondo w Kuznocinie. Na czerwono, poczekacie niestety. Rondo Braci Garczyńskich, chyba dzisiaj troszkę lepsza sytuacja na Rondzie Braci Garczyńskich niż w okolicach Kuznocina, zwykle jest odwrotnie. Jeśli chodzi o inne punkty, Piłsudskiego, Olimpijska, wjazd na Piłsudskiego z Olimpijskiej to też tutaj trudny, musicie poczekać. Niestety, żeby włączyć się do ruchu. Wyjeżdżamy z Sochaczewa. Rondo lekko tylko zatłoczone, nie jest źle. I patrzę na 92. Troszkę większy ruch na niektórych odcinkach Wojtówka, ale Kożuszki Parcel, ale generalnie tutaj nie jest źle. Jeśli chodzi o Trojanowską, 600-lecia Trojanowska, bo w związku z remontem Trojanowska jest bardziej dzisiaj zatłoczona. Musicie uzbroić się w cierpliwość. Dobra informacja jest taka, że nie mamy informacji o wypadkach drogowych czy zatrzymanym ruchu na autostradzie A2. No to szerokiej drogi, jeżeli macie informacje, które pomogą innym kierowcom, to podzielcie się nimi z nami. 46 863 22 22.
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
5: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
7: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
6: Sponsorem programu jest firma Erfa, badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.

Stachurski, typ niepokorny, to taka autocharakterystyka. 8 minut dzieli nas od 16 od wiadomości. A co w pogodzie? Fala upału w Europie, na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni, a u nas spokojnie. U nas na szczęście poniżej 38 stopni, 22 stopnie na termometrze, chociaż synoptycy zapowiadają burzę z gradem, z silnym wiatrem na południu kraju. I taka dynamiczna pogoda może pojawić się również w centrum, ale to weekend i następny tydzień. Najbliższe dni w miarę spokojne. Savage i Only You.

0: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
6: Mamy godzinę 16:00. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Miejskie obchody Dnia Dziecka już w najbliższą niedzielę. Ratusz tradycyjnie zaprasza do Parku Gerbolewskiego. Szykuje się duża impreza. Od tego zaczynamy. Gmina Młodzieszyn z dofinansowaniem na przebudowę drogi w Justynowie. Już dzisiaj ważne spotkanie dotyczące gazu ziemnego w gminie Campinos. Monika Figuc, zapraszam na wiadomości lokalne. Najbliższą niedzielę już tradycyjnie w Parku Gerbolewskiego miejskie obchody Dnia Dziecka. Na przybyłych czekać będzie wiele stref różnej aktywności. Na scenie plenerowej występy artystyczne dzieci, ale także iluzjonisty. Nowością w tym roku będzie wyjątkowo duża strefa dmuchańców, ale nie tylko.
8: Dmuchane zjeżdżalnie, zjeżdżalnie ciężarówki, zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia bez uskoku, plac zabaw dżungla, wiewiórka, zjeżdżalnia zwierzaki, taka duża zjeżdżalnia plus plac zabaw, również zjeżdżalnia łódź podwodna, plac zabaw robaczki i wiele, wiele innych takich wielkogabarytowych zabawek, a dodatkowo nowością będzie 40-metrowej długości tor przeszkód, na które oczywiście serdecznie zapraszamy.
7: Będą też strefy Kloskolandii, zwierząt z alpakami i kucykiem, czy gigantyczne bańki XXL. Naczelnik Agata Kalińska ma dla najmłodszych jeszcze jedną zachętę.
8: Nie wymieniam innych atrakcji dodatkowych dla dzieci, ale może o jednej powiem. Lemoniadzie i pysznych, zdrowych ciasteczkach, które również będą rozdawane do degustacji.
7: Ratusz zaprasza na wydarzenie w godzinach od 14 do 18.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Gmina Młodzieszyn pozyskała dofinansowanie.

0: dotyczące możliwości przyłączenia gazu ziemnego do posesji mieszkańców. Dotyczy to mieszkańców sołectw Wiejca oraz Campinos i Campinos A. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj. O szczegółach wójt Piotr Grzelak.
1: Zapraszam osoby zainteresowane na to spotkanie. Inwestycja dotyczy mieszkańców, których posesje znajdują się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 580 od miejscowości Campinos do granicy gminy w stronę Wiejcy. Widzimy się o 18.30 w Ochotniczej Straży Pożarnej Wiejcy. Podczas spotkania przedstawiciele Entry Polska omówią szczegóły dotyczące możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz odpowiedzą na ewentualne pytania.
0: Kolejna porcja wiadomości lokalnych niebawem. Zapraszam.
2: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: Oskar Tomczyk, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będzie dłuższy o 60 dni. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło już projekt ustawy w tej sprawie. O zmiany zabiegali przede wszystkim sami rodzice, mówi Olga Kołodziejska, której córka choruje na raka.
7: Ja jako rodzic nie wyobrażam sobie, żeby nie być w tym okresie przy swoim dziecku, żeby go nie wspierać, żeby z nim nie być i żeby je zostawić przynajmniej na chwilę. Miejsce rodzica jest przy dziecku.
6: Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. A teraz sprawdzamy dzisiejsze ceny maksymalne paliw. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75 zł. I zmieniamy temat. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
8: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
6: Lista usług dostępnych w mObywatelu nadal będzie rosła. Wkrótce poprzez te aplikacje zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Moja i twoja muzyka.
9: 4 minuty po godzinie 16 i środowe popołudnie, słoneczne popołudnie na 94,9. Na horyzoncie Dzień Dziecka, atrakcje w mieście i wydarzenia sportowe, o których będziemy mówić, także półfinały Ekstraligi, rugby i o tym też w dzisiejszym sporcie. Kasia Kowalska na początek, Dario Marx, potem hit dnia. 4 po 16, Bartek Staniaszek, witam was ciepło w Radiu Sochaczew i startujemy.
2: Radio Sochaczew.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: No to gramy świeżynkę z tego roku, czyli młodość. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, panowie w kwiecie wieku, 27 lat, 99 rocznik i takie rzeczy wypuszczają. To cieszy.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 18 minut minęło od godziny 16. Moi drodzy, wspominałem wam ostatnio o koncercie Taco Hemingwaya. Koncercie wybitnym, wybornym, z gwiazdami, z fajnym repertuarem, ale i z zakazem wnoszenia wody mineralnej. I to jest plaga wydarzeń chyba XXI wieku, dlatego że organizatorzy cały czas zachęcają do picia wody, ale zakazują wnoszenie tejże wody. Rozumiem szklane butelki, ale plastikowe? Tutaj stawiam znak zapytania. Natomiast pojawiło się też oświadczenie. Niewielka półlitrowa butelka, którą może wnieść uczestnik, którą można rzucić, stanowi realne zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia. Komentuje w rozmowie z jedną z gazet organizator koncertów stołecznego rapera Piotr Anuszewski z Revolum. No i tak się zastanawiam, wody wnieść nie można, bo stanowi ona zagrożenie, ale jak się tą wodę za dwie dychy kupi podczas wydarzenia, to już ta sama butelka wody zagrożeniem nie jest. Resztę zostawiam wam co do wyciągnięcia wniosków, natomiast są wydarzenia i Sanach to pokazała w tym roku, że jednak jak się wniesie butelkę wody mineralnej, to się nic specjalnego i złego nie wydarzy.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: No to wyruszamy na Sochaczewskie ulice. To taka nasza mała tradycja i stała pora tego ulicznego raportu. No i ruch w Sochaczewie wzmożony. Trojanowską pojedziecie wolniej, jak i Aleją 600-lecia, praktycznie tutaj na całej długości od marketów po warszawską Koreczek, no i na warszawskiej postoicie praktycznie do mostu. Wolniej przez skrzyżowania ze światłami, ale praktycznie sznur samochodów znajduje się tutaj. Olimpijska i dojazd do Piłsudskiego, jak i sama ulica Piłsudskiego, do tego 15 sierpnia Okrzei, czy chociażby Staszica i Traugutta. Do tego z Gawłowskiej spora aut wyjeżdża w kierunku Płockiej, no i na Łowickiej mamy dość spokojną sytuację, ale dojazd do Ronda Kuznocińskiego od strony Władysławowa też wygląda na nieco bardziej oblegany przez kierowców. No i aut sporo na obwodnicy, tutaj na wysokości Kuznocinka i Janówka Duranowskiego. Spory ruch w mieście, takie godziny powrotu, więc sytuacja nie dziwi, ale drogi wylotowe wyglądają bardzo dobrze, więc w sumie w każdym kierunku wyjeżdżając z miasta nie postoicie nigdzie w korkach, ale za to wjeżdżając najwięcej aut wybiera właśnie 50 tutaj od strony A2. Do tego wszystkiego sama A2 jest przejezdna, więc jeżeli ze stolicy wybieracie powrót do domu trasą, to nie napotkacie żadnych utrudnień. Sporo samochodów na 92, wolniej przez Ożarów Mazowiecki i Błonie, 580 wygląda dobrze, Stare Babice delikatnie przekorkowane, Leszno, no i potem już droga prościutka do Sochaczewa, ale momentami są też i prace budowlane, chodniki, ruch wahadłowy, na takie rzeczy możecie natrafić właśnie na 580, więc życzę spokojnych podróży.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
0: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: 7 minut do godziny 17. Moi drodzy, Marcin Sojka, lepiej w radiu zahacza w gromie, jeszcze Sweet Emotions. Przed nami o 17 wiadomości, na które już teraz zapraszam serdecznie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
7: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
8: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na ciebie.
9: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim. Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
10: No i mamy godzinę 17:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Niewinny żołnierz, który 2 lata temu na polsko-białoruskiej granicy strzelał w kierunku migrantów. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie garnizonowym w Lublinie. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
12: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
11: Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura może złożyć apelację. Prokurator zawnioskował do sądu o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej wyznaczonej do sprawy rozpoznania wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Chodzi o posiadane przez sędzię akcje TV Republika, w której Zbigniew Ziobro został zatrudniony jako korespondent, informuje prokuratura krajowa. To może wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do

0: Kę?
1: Pusta.
0: Pusta, totalnie.
1: Jak nauka polska?
0: Dokładnie.
1: A pan ma na koszulce Marię Skłodowską-Curie, tak? Też z tą świnką skarbonką, zapewne też pustą.
2: Tak, no dokładnie. My tutaj walczymy o to, żeby przede wszystkim młodzi pracownicy, nie, i doktoranci, żeby mieli za co po prostu żyć, żeby mogli i chcieli zostać w Polsce, żeby chcieli pracować dla polskiej nauki.
3: Mówili Cezaremu Jaszczykowi uczestnicy protestu. Zapowiadają, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów i nie zajmie się polską nauką na poważnie, wrócą na ulicę. Fala upałów w Europie. Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni. W środkowej Portugalii w południe miejscami słupek rtęci sięgał z kolei 38 stopni. W kraju tym alert do mieszkańców wydały służby medyczne. Zalecają, by unikać przebywania na słońcu i dbać o nawodnienie organizmu. Taka pogoda jest też niebezpieczna dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
4: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnie obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
3: W Polsce dziś też dość wysokie wartości, ale poniżej 30 stopni na południowym wschodzie kraju. Tam też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Ciepło i pogodnie, 20 stopni w Sochaczewie, wiatr do 30 km na godzinę i czasami bujnie, gałęziami nieco mocniej. Bardzo dobra jakość powietrza, temperatura odczuwalna mniej więcej na tym poziomie, co ta faktyczna i nie widać jakiejś szansy na opady. Ciepło i pogodnie ma być do końca tygodnia z szansą na opady w sobotę. Temperatury od 20 do 24 stopni. W przyszłym tygodniu jeszcze cieplej, no i gdzieś tam jakieś dni deszczowe mogą się trafić, ale niewielkie, delikatne, natomiast tego słońca ma być sporo i to cieszy.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Moja i Twoja muzyka.
7: A my rozpoczynamy kolejną muzykę, kolejną godzinę dobrej muzyki w Radiu Sochaczew. 5 po 17. Przypomnę, Oliwier, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian i Lucjan dziś 27 maja świętują imieniny. Moi drodzy, dzisiaj dzień diagnosty laboratoryjnego. Ja wszystkich diagnostów serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza tych, którzy mieli przyjemność wsadzać mi różne rzeczy do nosa podczas pandemii. Mam nadzieję, że te czasy minęły i nie wrócą. Natomiast w kwestii muzyki elektrycznej, gitary, Killer, Ellie Goulding, to wszystko właśnie dla Was.
8: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
7: A za moment kilka słów też o atrakcjach dla dzieci w związku z nadchodzącym weekendem.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Fajny numer, prawda? Naprawdę przyznajcie się, że to nareszcie to jest klimacik męskiego grania, jakiego jeszcze, albo właściwie już dawno, dawno nie było. No i fajna, fajnie zestawiona trójka wokalistów. Moi drodzy, dobra informacja jest taka, że na horyzoncie pierwszy z półfinałów, czyli Orlen, Orkan, Sochaczew, Energa, Ogniwo, Sopot, ten mecz w najbliższą sobotę o godzinie 18 u nas na Marakanie, więc wierzę, że ta trybuna, albo właściwie cały stadion zapłonie od kibicowskiego dopingu, rewanż w Sopocie i dobrą informację będę miał dla tych wszystkich, którzy przyglądają się decyzjom Komisji Gier i Dyscypliny w związku z meczem z grupy mistrzowskiej sprzed miesiąca, co tam się wydarzyło, gdy no, po niebezpiecznym ataku 5 minut na murawie spędził Dawid Plichta. Jest konsekwencja tego zajścia, o czym opowiem wam za moment. Nigdzie nie odchodźcie, słuchajcie Radia Sochaczew, bądźcie z nami. 22 minuty minęły od 17.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
2: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: 23 minuty do godziny 18. Moi drodzy, i dobre informacje płyną z głównej strony portalu tusohacze.pl. W końcu zdecydowali, rywal Orkana zawieszony za bandycki atak. Piotr Zeszutek, kapitan Energa Ogniwa Sopot, został w końcu zawieszony. Taką decyzję Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby podjęła miesiąc po pamiętnym meczu, w którym zaatakował on kolanami leżącego kapitana Orlen Orkana Dawida Plichtę. Dziwi nie tyle czas, ile zawieszenie na ledwo 3 mecze. Kara eliminuje zatem zawodnika z półfinałowych spotkań z sochaczewską ekipą. Pierwszy z nich już w najbliższą sobotę 30 maja o godzinie 18 na sochaczewskiej Marakanie. A że Dawid Plichta, twardy zawodnik, doszedł do siebie i założy się, że z podwójną mocą przystąpi do tego starcia i zrobi wszystko, by pomóc drużynie, żeby ten dwumecz przejść i zameldować się w kolejnym finale Ekstraligi Rugby. Dobre decyzje Komisji Gier i Dyscypliny. Ważne, by kluby praktykowały zasady fair play po prostu na każdym kroku, nie czekając nawet na sędziowskie rozstrzygnięcia, tylko po prostu pielęgnując rozwój dyscypliny. Za to mocno trzymam kciuki, byśmy o samych sportowych emocjach rozmawiali po półfinałach i finałach.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
8: Moja i Twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: 11 minut do 18. Dan Sakuduro w Radiu Sochaczew i w Radiu Sochaczew kilka słów na temat tego, co w wąskotorówce będzie słychać w najbliższy weekend, zwłaszcza, że Dzień Dziecka na horyzoncie, mówi Monika Szymańska.
1: Zbliżający się Dzień Dziecka w stylu retro będziemy świętować przez dwa dni. W ramach wydarzenia w piątek i sobotę, 29 i 30 maja, już od godziny 9 zapraszamy na trzecią sochaczewską wystawę makiet kolejowych, którą będzie można oglądać do godziny 17. Główne obchody Dnia Dziecka w stylu retro odbędą się 30 maja. Od godziny 13 na muzealnym skansenie będzie czekało wiele kolejowych niespodzianek. Będą gry i zabawy, animacje, prace plastyczne dla dzieci w skansenie, dmuchańce. Największą z atrakcji tego dnia będzie specjalny przejazd pociągiem retro do stacji Sochaczew, Chodaków i z powrotem. Z okazji Dnia Dziecka w stylu retro 29 i 30 maja w godzinach 9-17 będzie obowiązywał bezpłatny wstęp do muzeum dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A jeżeli zastanawiacie się, co jeszcze w mieście się wydarzy i gdzie iluzjonistę będzie można spotkać, to odpowiedź na to pytanie po godzinie 18. Teraz T-Love, Stokrotka, Teddy Swims, Mr. Know It All i tak płyniemy sobie w kierunku godziny 18 i wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Jest godzina 18:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Pożar hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem. Wybuch na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, bo znajduje się tam m.in. ocynkownia. Zmaga się z nim 40 jednostek Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale ogień może zagrażać sąsiednim halom. Część terenu przy obiekcie jest zalesiona. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Obornik i okolic alert. Apeluje w nim o zamknięcie okien i drzwi, niezbliżenie się do miejsca, gdzie trwa akcja gaśnicza, no i by w ogóle w miarę możliwości pozostać w domu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magdalinet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
6: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magdalinet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2. Ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy.
5: Przypomnę, że Iga Świątek też wywalczyła dziś awans. Pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Ceny maksymalne paliw jutro znów w dół, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Za litr 95 stacje nie będą mogły w czwartek domagać się więcej niż 6,31 zł. To 9 groszy mniej niż...

0: inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
1: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim. Od 1 czerwca zapłacimy za parkowanie w pobliżu Puszczy Kępinoskiej. Na razie zmiana dotknie 2 z 19 miejsc, gdzie można zostawić auto, mówi rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
2: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
1: Opłaty w Granicy i Roztoce będą przyjmowane w parkometrach.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 19 stopni wskazują sochaczewskie termometry. Błękit nieba zachwyca. Chmur trochę jest na niebie, ale padać z nich nie będzie. Wiatr do 35 km na godzinę, więc czasami mocniej bujnie koronami drzew. 20 stopni jutro, 23 w piątek, do 23 w weekend, ale w sobotę może popadać. W przyszłym tygodniu do 26 stopni, ale także dni deszczowe mogą się przytrafić.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Moja i Twoja muzyka.
5: Moi drodzy, jeżeli myślicie, że macie zły dzień albo gorszy humor, czy po prostu pecha, to pomyślcie sobie, że para, czyli kobieta z kochankiem, wsiadła w Zielonej Górze do taksówki prowadzonej przez męża tejże kobiety. To się nazywa pech. A jeżeli macie lepszy dzień, gorszy humor, czy wspaniale się czujecie, to Radio Sochaczew jest dla Was. Dla jednych i drugich. Komodo, Just Die in Your Arms, za moment Fuka, Izalia, Lubega, 5 po 18 to wszystko dla Was. Gramy. Radio Sochaczew, poleca się.

0: Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: 18 minut minęło do 18, Bebereksa za nami, Faithless New Religion, no i 31 maja w Parku Garbulewskiego w Sochaczewie odbędzie się Miejski Dzień Dziecka, a na najmłodszych czekać będzie mnóstwo atrakcji, to wszystko od 14 do 18, właśnie te obchody będą trwać, a na miejscu strefa dmuchańców rozbudowana, do tego zjeżdżalnie ciężarówki, łódź podwodna, zwierzaki i inne, będzie także 40-metrowy tor przeszkód, strefa Bobasa, Klockolandia, strefa Majsterkowicza, konstruktora i sportu, bańki XXL, fotobudka czy inne atrakcje, wsparcie psychologa i terapeuty do spraw uzależnień. Także oczywiście, no a do tego na miejscu nie zabraknie również Stowarzyszenia Sochaczewskie Fiaty 126P. Będą też inne niespodzianki w postaci chociażby iluzjonisty. No i o tym wszystkim możecie przeczytać na tusochaczew.pl. Będzie spotkanie z iluzjonistą, dmuchańcami, lemoniadą i to wszystko lokalnie, by się integrować i spędzać fajnie czas w towarzystwie najmłodszych, tego dnia najważniejszych mieszkańców Sochaczewa.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
1: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 27 minut pozostało do godziny 19. Za moment pośpiewamy. Za moment będzie w Radiu Sochaczew taka melodia, którą doskonale znacie, i to po jednej nutce. Natomiast teraz jeszcze słówko odnośnie tego, co dzieje się na tusochaczew.pl, co dzieje się w mediach społecznościowych. Włodarzy kilku gmin, m.in. wójt Damian Jaworski, informuje, że dziś w Gminnej Bibliotece Publicznej w Teresinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, czyli przebudowa drogi gminnej numer 38503. Karolków Rybnowski, Nowa Wieś, Zygmuntówka, w ramach programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Kolejne pieniądze na modernizację dróg płyną z województwa mazowieckiego i to jest ważne. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 100 tysięcy złotych, natomiast pozostałe środki 235 tysięcy zostały zabezpieczone w budżecie gminy Rybno. Całkowita wartość inwestycji 335 tysięcy złotych. I to są pieniądze, które płyną na różne inwestycje drogowe w naszym powiecie, między innymi ostatnio także burmistrz Sochaczewa Daniel Janiak informował o planowanej przebudowie i naprawie ulicy Kolejowej. I to cieszy, że są pieniądze, pozyskiwane pieniądze na takie inwestycje.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: No to co? Po jednej nutce, moi drodzy. Tom Jones, Mouse City. Znamy.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. A może...

13 minut do 19, moi drodzy, Hajgo za nami, a teraz mogę w sumie porozmawiać z wami o tym, jak podnieść ciśnienie mieszkańcom gminy Brochów najlepiej. Ale nie denerwujcie się, bo to będzie takie dobre podnoszenie ciśnienia, a właściwie koniec z problemami z ciśnieniem wody. Nowa inwestycja już działa w gminie Brochów. Stacja podnoszenia ciśnienia w Tułowicach oficjalnie otwarta. Jak mówi wójt gminy Brochów, Piotr Szymański, oznacza to koniec problemów mieszkańców gminy ze słabym ciśnieniem wody w kranach, co odczuwalne było zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. No i takie otwarcie miało miejsce właśnie w Tułowicach. No a w sumie na ten cel otrzymaliśmy ponad 3 miliony złotych. Dofinansowanie przyznano nam w grudniu, ale warunkiem było wykonanie inwestycji do 15 maja. I to się udało, tłumaczy właśnie portalowi tusahaczew.pl. Wójt Piotr Szymański podczas uroczystości otwarcia obiektu podkreślił współpracę z marszałkiem i samorządem województwa mazowieckiego, przypominając inwestycje na terenie gminy zrealizowane przy ich udziale. Super sprawa, no i najważniejsze, żeby ciśnienie było tam, gdzie być powinno.

0: Radio Sokaczew. Reklama.
1: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o godzinie 19.
5: W największe od lat demonstracji na ulicę wyszli dziś naukowcy. Do Warszawy zjechali z całej Polski, by wspólnie przed Sejmem wypowiedzieć swoje postulaty. Domagają się od rządu zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB. W tej chwili jest to nieco ponad 1%. Na demonstracji pojawili się studenci, doktoranci, badacze i profesorowie. Na transparentach mieli m.in. polską noblistkę.
6: Mam wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie, która znów by wyjechała, gdyby musiała żyć w takich czasach. Finansowanie nauki jest bardzo niepewne, żyjemy od grantu do grantu.
7: Ja na przykład zajmuję się jednocześnie przygotowywaniem uczniów do egzaminów maturalnych. Gdybym miał żyć tylko ze stypendium doktoranckiego, to nie wyobrażam sobie.
8: To jest nie do pomyślenia, żeby w kraju, który chce być 20. największą gospodarką świata, naukowcy zarabiają tak skandalicznie niskie pieniądze.
5: Pod petycją z postulatami naukowców podpisało się ponad 25 tysięcy osób. Rozumiemy protesty naukowców, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
9: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki na poziomie rządowym, parlamentarnym. Musimy odbyć taką poważną dyskusję.
5: Władze ministerstwa zapewniają, że postulaty naukowców zostaną przedstawione rządowi. Podkreślają jednak, że zwiększenie wydatkowania to kwestia, która musi zostać rozłożona na lata.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Uniewinniony żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali jego sprawy do budowania medialnego wizerunku. W marcu 2024 roku żołnierz oddał 12 strzałów przy granicy z Białorusią. Strzelał w kierunku migrantów i innych funkcjonariuszy. Sąd przyznał, że musiał w ten sposób bronić polskiej granicy i uniewinnił Karola S. 25-latek tak apeluje teraz do polityków.
10: No to tak naprawdę nie jest w większości ich sprawa. A pamiętam chociażby takiego pana hipokrytę Wiplaga z Konfederacji, który po posiedzeniu BBN-u w czerwcu 2024 roku wygadywał oszczerstwa na mój i na kolegi, który już na szczęście wcześniej został uniewinniony temat. Co zresztą potwierdziło się teraz przed sądem, że nie miał racji.
5: Wyrok uniewinniający nie jest prawomocny. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na Pradze Północnej.
11: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
5: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Nocny zakaz w Warszawie będzie obowiązywał w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. Weekendowy wypad do Łodzi teraz będzie prostszy dla kierowców. Po licznych perturbacjach ruszył pierwszy z trzech publicznych parkingów w centrum miasta, mówi prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska.
12: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
5: Na początek i na zachętę parking przy ulicy Wschodniej w Łodzi ma być bezpłatny. Po 8 czerwca za godzinę zapłacimy tam 5,50, czyli o 50 groszy mniej niż na ulicy. Kolejne dwa parkingi mają być gotowe do końca wakacji. W sumie będzie to ponad 600 miejsc. W przypadku budowy ostatniego, czwartego, miasto czeka jeszcze na zgodę sądu.

0: 16 minut minęło od godziny 19. Moi drodzy, mam nadzieję, że żyjecie odrobinę już tym, co w nadchodzący weekend. Nie mam tu na myśli wyłącznie obchodów Dnia Dziecka w mieście, ale i naprawdę sportowi fani, którzy mają w sobie odrobinę dziecka i tej takiej największej radości związanej z wydarzeniami sportowymi, w których udział biorą nasi rugbyści, nasi zawodnicy, no to na pewno znajdą dużo radości, bo w sobotę o 18 pierwszy z dwóch półfinałów Orlen Orkan Sochaczew Energa Ogniwo Sopot. Ten mecz z dodatkowym doładowaniem, dodatkową dawką emocji, ponieważ te drużyny w ostatnich dwóch spotkaniach wynik rozstrzegał się ledwie punktem, więc będzie co oglądać na pewno, a tutaj dwumecz decydujący o tym, kto zagra w wielkim finale. No i o tym dzisiaj porozmawiałem z moim gościem. Porozmawiam z Robertem Małolepszym, prezesem Orlen Orkana Sochaczew. Jak to jest z takim sezonem, gdy mamy nową formułę półfinałową i finałową? Tych drużyn w walce jest trochę więcej. Jak to jest z perspektywy kibica? Jak to jest z perspektywy człowieka, któremu budżet musi się zgadzać i który kadrę na to wszystko musi mieć? O tym nie tylko w Radiu Sochaczew za moment.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
12: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: W studiu Radia Sochaczew Robert Małolepszy, prezes Orlen Orkana Sochaczew. Przed chyba najważniejszym i najciekawszym na razie meczem tego sezonu. Cóż to przed nami za atrakcje?
13: Tych meczów super ciekawych już było kilka i kilka reklamowaliśmy, ale ten rzeczywiście być może to ostatni nasz w ogóle mecz w tym sezonie na własnym boisku, bo daj Boże, jeśli uda nam się wygrać rywalizację półfinałową z Ogniwem Sopot, no to potem już gramy tylko wielki finał, a ten wielki finał na pewno odbędzie się w Siedlcach. W związku z tym to na pewno najciekawszy mecz. To też dlatego najciekawszy mecz, że zaczęła się faza finałowa. Pierwszy raz od wielu, wielu lat liga została tak podzielona na fazy, że mieliśmy pierwszą rundę jesienią, potem mieliśmy fazę grupową, czyli najmocniejsza szóstka rywalizowała między sobą, a teraz wchodzimy do fazy play-off, to zawsze jest creme de la creme każdych rozgrywek, no i mamy creme de la creme tej fazy play-off, czyli drugi z trzecim, czyli Ogniwo Sopot kontra Orkan Sochaczew. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że to jest ligowy klasyk. Sprawdziłem to dzięki Krzysiowi Lewandowskiemu szybciutko, jak to wyglądało i w tych ostatnich latach, od kiedy weszliśmy do gry o medale, graliśmy 14-krotnie i jest remis 7-7. Dwa ostatnie mecze przegraliśmy jednym punktem w ostatniej sekundzie, naprawdę w ostatniej sekundzie, więc to pokazuje, jaka skala trudności, ale też jaka skala emocji, jaka skala też ważności, ale też jaki poziom sportowy nas czeka, więc z całą pewnością wierzę, że to będzie wielkie widowisko sportowe, a dzięki publiczności, dzięki najlepszym kibicom na świecie, czyli kibicom Sochaczewa, kibicom Orkana, będzie to wielkie widowisko i na boisku, i na trybunach.
0: Muszę zapytać o to rozstrzygnięcie, no bo sam wspominałeś przed rozmową, że wiemy, co będzie grał Orkan, wiemy, co będzie grało Ogniwo. No to muszę zapytać, co będzie grało Ogniwo, czy będziemy mieć powtórkę z tego meczu w grupie mistrzowskiej, czyli te stałe fragmenty gry i piekielnie mocne młyny.
13: Z całą pewnością to jest wielka siła Ogniwa, z całą pewnością Ogniwo będzie chciało tę siłę wykorzystać, z całą pewnością my się na to szykujemy. Byłem wczoraj na treningu i widziałem, że cała nasza praca w tej chwili jest właśnie skierowana na to, by się obronić przed tymi molami, chociaż nie jest to proste, bo właśnie ten mol jadący 20 metrów na nasze pole punktowe tak naprawdę zdecydował o losach ostatniego meczu, bo przypomnę, my tam już prowadziliśmy chyba 11 czy 12 punktami i w kilku ostatnich minutach dwukrotnie Ogniwo wjechało tym molem, czyli wygrywa piłkę w aucie i potem wjeżdża na pole punktowe po kilkunastometrowym radzie całego młyna. Musimy się na to szykować, ale z drugiej strony musimy być też gotowi na inne wersje, bo myślę, że Ogniwo będzie chciało nas tutaj też zaskoczyć, więc będą mocni w młynie, będą mocni w aucie, będą mocni w molu, ale na pewno będą chcieli też zagrać szerzej, będą chcieli nas zaskoczyć szybką grą. My też oczywiście będziemy chcieli to zrobić.
0: Muszę podkreślić to, że właśnie rywale bardzo szybko do tej formacji przechodzili. To, w jaki sposób właśnie się ustawiali na boisku, też robiło wrażenie. No i chyba mogę powiedzieć, że 9 na 10 akcji przynosiło im korzyść, więc pytanie, czy Orkan sobie z tym akurat zagraniem, z tym rozegraniem, z tą szybką formacją rywali będzie radził?
13: No musi, jeśli chce awansować do wielkiego finału, to po prostu musi. Są na to sposoby. Po Gąsiedzce pokazała, że można tego mola ofensywnego rozbijać. Są na to techniki, sposoby. No ja już jestem stary, więc może ktoś powiedzieć, że uprawiam teraz jakieś kombatanstwo, ale sam w swojej karierze w drużynie akurat nie Orkana, tylko warszawskiego AZS-u świetnie radziliśmy sobie i w molu ofensywnym i w tej defensywie, więc z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że są na to sposoby. Mam nadzieję, że chłopaki się do tego zaadaptują, że to przygotują, przećwiczą. Natomiast ja myślę, że najważniejszą sprawą będzie narzucić własny styl, własne tempo, prowadzić akcje, punktować, nie pozwolić rywalom dominować w meczu. Wtedy będzie dużo prościej, wtedy będziemy mieli szansę też na to, że te trybuny, które będą, mam nadzieję, wypełnione po brzegi, które będą pulsowały, które będą cały czas w dopingu, mam nadzieję, że gardła mi wystarczy, żeby wspomagać ten doping, że to wszystko złoży się na zwycięstwo. No a potem mam nadzieję, że za tydzień w kolejną sobotę sochaczescy kibice zaleją trybuny w Sopocie i razem rugbyści, zawodnicy i kibice, czyli 16 w sumie składników tej układanki, 15 zawodników na boisku, 16 zawodnik, czyli kibice plus ławka rezerwowych, że uda się przełamać Ogniwo i wyprowadzić na remis stan, nawet na remis w tym sezonie, a znowu wyjść na prowadzenie, bo przypomnę, że jest 7-7 od 2022 roku, jeśli chodzi o mecze między naszymi drużynami, ale w tych najważniejszych meczach, czyli w tych finałach, no to jest 2-0 dla nas, więc mam nadzieję, że dalej tak będzie, bo wygraliśmy z Ogniwem w finale 2022, wygraliśmy z Ogniwem w finale 2024, teraz mamy półfinał, który wjedzie do finału, głęboko w to wierzę, że znowu będziemy lepsi.
0: No, pierwsze złoto wywalczone właśnie na boisku rywali, więc miejmy nadzieję, że ten duch tamtego meczu też będzie naszym zawodnikom pomagał. Dwa zacięte mecze. Co będzie decydowało o wyjściu do finału? Suma punktów, w jaki sposób te półfinały nam się rozstrzygną? I podkreślmy to, że to jest pierwszy taki sezon, że meczów półfinałowych mamy 2 i 4 drużyny z realną szansą walki o złoto.
13: Tak, bo były półfinały, nawet Orkan kiedyś grał w takim półfinale kilka lat temu, graliśmy go w Łodzi, ale to był wtedy jeden mecz na boisku drużyny wyżej rozstawionej, czy wyżej klasyfikowanej po sezonie zasadniczym. W tym sezonie jest to mecz i rewanż i to jest klasyczna mała tabela, czyli jeśli, daj Boże, wygramy mecz w Sochaczewie, wygramy go z różnicą 3 przy Łodzie, no to dostajemy 5 punktów. Jeśli wygramy normalnie, tak w cudzysłowie, to dostajemy 4 punkty. Jeśli Ogniwo, czego bym sobie nie życzył, przegrywa z bonusem, czyli mniej niż 7 punktami, wtedy dostaje 1 punkt i te punkty zabieramy do Sopotu. I w Sopocie jest dokładnie to samo. Więc jeśli jest remis w dużych punktach, no to wtedy idziemy do małych punktów. A jeśli w małych punktach jest remis, no to jeszcze nie patrzyłem, co tam dalej jest w regulaminie, ale w rugby to jest prawie niemożliwe, żeby w małych punktach dokładnie ten sam wynik padł, chociaż dwa ostatnie mecze skończyły się jednopunktowym zwycięstwem, ale dwa razy jednopunktowym zwycięstwem jednej drużyny. Teraz gdyby w jedną stronę było i w drugą stronę, wtedy na pewno tam są, pewnie następnym kryterium zazwyczaj jest liczba zdobytych przyłożeń, więc trzeba by zajrzeć do regulaminu, ale na pewno zanim zadecydowałby rzut monetą, to jeszcze byłaby dogrywka, konkurs rzutów karnych, więc jest tam kilka punktów, które rozstrzygną. Ja głęboko w to wierzę, że nie będzie potrzebna dogrywka, że nie będą potrzebne karne, że będziemy w stanie wygrać i w Sochaczewie, i w Sopocie.
0: To jeszcze poproszę o zaproszenie, ponieważ ten mecz, pierwszy półfinałowy mecz już w najbliższą sobotę.
13: Tak, to bardzo ważne, bo zazwyczaj graliśmy do tej pory w niedzielę, ale ze względów różnych, rodzinnych także, bo kilku naszych zawodników ma uroczystości rodzinne w niedzielę, a po drugie mamy piękny już maj, wieczory są ciepłe. Sobota, 30 maja, godzina 18. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Wierzymy w to, że legendarna Maracana znowu zapłonie od emocji. Jak się zrobi trochę ciemniej, to włączymy światła. Zawsze przy światłach atmosfera jest jeszcze fajniejsza. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco zapraszamy i bardzo gorąco wierzymy i w to, że kibice poniosą naszą drużynę do zwycięstwa.
0: Muszę zapytać jeszcze o drugi półfinał. Czy ten drugi półfinał w dwóch meczach będzie miał jednego bohatera, czyli no obecnie chyba najmocniej grającą drużynę w Ekstralidze rugby, Mawentę Pogoń Siedlce?
13: Z całą pewnością tak, no dlatego też jak graliśmy tutaj nasz ostatni mecz, ten z Wielkiej Trójki, czyli z Pogonią Siedlce, też mówiliśmy, że to mecz super ważny, bo gdybyśmy wtedy wygrali, to my byśmy wygrali sezon zasadniczy i my byśmy grali z Arką w półfinale. Arka jest oczywiście bardzo dobrą drużyną, pokonała nas nawet w ostatnim meczu tego sezonu zasadniczego, ale ten mecz nie miał znaczenia, uczciwie trzeba powiedzieć, i chłopaki z Gdyni to wiedzą, i nasze chłopaki to wiedzą, i ci, co się znają, że gdybyśmy zagrali w pełnym składzie, w pierwszym składzie, trener dał wielu młodym chłopakom pograć, pozwolił też zagrać zawodnikom, którzy po dwóch latach niegrania pierwszy raz wrócili do drużyny. Kiedy pierwsza drużyna wyszła na boisko, to momentalnie dorobiliśmy część strat, więc o tym meczu nie mówimy, mówimy o całym sezonie, a w całym sezonie sytuacja była taka, że te trzy pierwsze drużyny, Pogoń, Ogniwo i Orkan, zdecydowanie są silniejsze od reszty stawki, więc Arka Gdynia bardzo szczęśliwa jest z tego powodu, że gra drugi rok z rzędu o medale. Rozmawiałem z działaczami, trenerami z Gdyni. Oni uczciwie mówią, że no będą walczyć, bo w rugby trzeba walczyć, nie można grać na pół gwizdka, bo wtedy najłatwiej o kontuzję, ale zdają sobie sprawę, jakie jest ich miejsce w szeregu. Oni nastawiają się na to, że w meczu o brązowy medal w Sopocie pokonają Sopot. Bardzo mi się ten scenariusz podoba, bo to oznacza, że my gramy w wielkim finale w Siedlcach o złoto.
0: Nie mam nic przeciwko, tylko aby aura ta pogodowa na ten finał, jak już planujemy, była trochę lepsza niż w zeszłym roku. Natomiast muszę zapytać o te niższe szczeble orkanowej hierarchii, czyli turniej dzieci i młodzieży, który za nami. Cały czas ta misja związana ze szkoleniem tych młodych adeptów jajowatej piłki idzie chyba bardzo dobrze, prawda? Ponieważ no, w tym sezonie też mamy młodych zawodników, którzy dołączają do pierwszej drużyny Orlen Orkana.
13: Tak, nasza Akademia Orlen Orkan Sochaczew, przypomnijmy, w zeszłym tygodniu mieliśmy finał Mistrzostw Polski. To był finał Mistrzostw Polski Juniorów. No przegraliśmy minimalnie z Ogniwem Sopot. Dla Sopotu to wielki jej sukces, bo oni po kilkunastu latach wracają na podium Mistrzostw Polski. Dla nas to był trzeci z rzędu finał juniorów. Teraz w zeszłym tygodniu, w zeszły ostatni weekend mieliśmy bardzo udany turniej dzieci i młodzieży. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali, bo mnóstwo rodziców zaangażowało się w tą działalność. W ten weekend nasi kadeci znowu jadą do Sopotu, znowu na finał, czyli Mistrzostw Polski Kadetów, więc znów tak jak rok temu mamy finale, czyli grę że o złoto juniorów, kadetów. Potem będą turnieje finałowe w rugby siedmiosobowym i tam też nasi kadeci juniorzy będą brylowali. Nasi młodzicy świetnie sobie poradzili w tym ostatnim turnieju, zajęli drugie miejsce. Nasze dzieciaki z Żaków, mini Żaków nie są w tej chwili, te turnieje na miejsca, tam się gra o radość, tam się, oczywiście mecze są o zwycięstwa, ale potem się nie podaje tych wyników po to, żeby dzieciaki cieszyły się grą. Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest przedsmak tego, co nas czeka od nowego roku, od jesieni, bo już w sierpniu będziemy bardzo mocno prowadzili kampanię, mam nadzieję, że wspólnie z Radiem Sochaczew, naboru do Akademii. Chcemy rozszerzyć liczbę trenerów, chcemy wprowadzić zajęcia po angielsku. Nasi obcokrajowcy będą prowadzili zajęcia, więc warto będzie przychodzić na rugby nie tylko z powodów sportowych, ale też edukacyjnych. W czerwcu przyjeżdżają do nas trenerzy z Lyonu, z jednego z najsilniejszych okręgów rugby francuskiego. Rugby francuskie rządzi teraz w Europie, zdobyli wszystkie puchary europejskie, a my w Lyonie mamy swojego człowieka Tomasza Putrę i od przyszłego sezonu chcemy wprowadzić regularną wymianę zawodników, regularną wymianę młodzieży z francuską federacją właśnie liońską, więc dużo dobrego już się dzieje, a od nowego roku szkolnego jeszcze więcej dobrego będzie działo się w naszej akademii. Naszym celem ostatecznym jest, byśmy mieli dwie drużyny w każdym roczniku. No i też mi się marzy, no ale to już są środki finansowe duże potrzebne. O to też niebawem będziemy prosili i apelowali, bo chcemy troszkę zmienić model finansowania. Chcemy poprosić wiele sochaczewskich firm o niewielkie datki, bo chcemy zbudować rodzinę taką finansową także wokół naszego klubu, bo marzy mi się, żeby od nowego sezonu w Ekstralidze grała dalej nasza drużyna, ale byśmy naszych młodych chłopaków mogli zgłosić do drugiej ligi, byśmy wystartowali z projektem Orkana Sochaczew 2.
0: To na koniec ostatnie pytanie związane z formułą Ekstraligi w tym sezonie. Dla mnie z perspektywy kibica spotkań wyrównanych, spotkań o stawkę było zdecydowanie więcej. To, że cztery drużyny walczą o finał, jest niesamowitym plusem. Dwa zacięte półfinały, gdzie tutaj będzie grało wszystko tak naprawdę. No z perspektywy kibica brzmi to niesamowicie. Jak to wygląda z perspektywy działacza i człowieka, który gdzieś tam musi też patrzeć na to, czy ta ławka jest wystarczająca, czy organizacyjnie to wszystko da się dopiąć. Wielką okejkę dajemy, czy znak zapytania pod kątem tej formuły Ekstraligi?
13: No to dwa punkty w odpowiedzi. No po pierwsze, to sam byłem autorem tej koncepcji i tutaj muszę przyznać, że na pewno jest lepiej, aczkolwiek dalej jest jednak duża różnica ciągle między tą wielką trójką a pozostałymi drużynami. No dość powiedzieć, że w pierwszej kolejce tej fazy pucharowej, tej fazy grupowej, kiedy mieliśmy już pierwszą szóstkę, no to my 70 punktami wygraliśmy z Juwenią, Pogoń z 80 punktami wygrała z Arką, a Ogniwo 80 punktami z Budowlanymi Lublin. To pokazuje przepaść i tu trzeba nad tym jeszcze dyskutować. Druga sprawa, to co powiedziałeś, dla prezesa klubu, bo dla kibica to jest świetna sytuacja, dla prezesa klubu to oznacza, że jeśli się chce dalej liczyć w walce o medale, no to te budżety w tej chwili to są już budżety, które te najlepsze kluby potrzebują 2-2,5 miliona złotych. Oczywiście ciągle są to budżety śmieszne przy budżetach piłkarskich, siatkarskich i tak dalej, ale w rugby nigdy takich pieniędzy nie było. Żeby walczyć w ogóle o medal, trzeba mieć 1,5 miliona złotych. Mówię to nie bez kozery, bo będziemy chcieli budować taki budżet. Udawało się to przez kilka lat, ale to ciągle jest wielka praca. Natomiast myślę, że to jest jedyna droga. Można dyskutować o tym, co zrobić, żeby jeszcze wyrównać poziomy. Może zmniejszyć liczbę obcokrajowców, może zwiększyć liczbę młodzieżowców, może na przykład wprowadzić większą liczbę obowiązkowych wychowanków w każdej drużynie. Wtedy to spowoduje, że nie będą powstawały takie trochę sztuczne twory jak Pogoń Siedlce, ale z drugiej strony no dzięki temu, że są pieniądze, jest poziom. Więc ciężko teraz powiedzieć tym klubom, którym udało się zdobyć sponsorów, słuchajcie, osłabcie się troszkę, zmniejszcie liczbę obcokrajowców, musicie pozbyć się czterech super graczy, bo musicie mieć na przykład 8 wychowanków w składzie. Dla rugby polskiego byłoby to dobre, dla poziomu tego wizualnego pewnie gorsze. Musimy znaleźć drogę środka, ale nie sądzę, tak mi się wydaje, 15 czerwca będzie spotkanie Rady Ekstraligi, która będzie ustalała zasady na nowy sezon. Nie sądzę, żeby one się zmieniły. Może, nie wiem, jeden obcokrajowiec, ale wątpię. Myślę, że wszystko zostanie po staremu, bo to na pewno jest dobry kierunek. Natomiast wszystkie kluby dalej muszą pracować, by zasypywać te przepaście, no bo ta pierwsza część sezonu jest ciągle bardzo nierówna i nawet w drugiej części sezonu zespół z Łodzi, który nie załapał się do szóstki, no demoluje w tej chwili drużyny w tej drugiej czwórce, bo to jest zespół, który powinien być w grupie mistrzowskiej, no ale przegrał, nie załapał się i teraz tam jest zdecydowanie lepszy. Natomiast no za chwilkę będzie już weryfikacja tej drużyny, bo w ten weekend nie tylko półfinały te w systemie 1-4, ale półfinały też w systemie 5-8, więc to będzie naprawdę, to jest na pewno najciekawszy moment sezonu. Warto było to zrobić, bo teraz każdy, naprawdę każdy mecz, każda para to jest super zestawienie i super ciekawa rywalizacja.
0: a my trzymamy kciuki, żeby ta rywalizacja podwójna, zresztą półfinałowa, poszła po myśli naszego zespołu Orle Nurkana Sochaczew i widzimy się oczywiście w sobotę, w najbliższą sobotę o godzinie 18 na sochaczewskiej Marakanie.
13: Pójdzie na pewno tylko pod jednym warunkiem. Właśnie w sobotę o 18 cały Sochaczew spotyka się na Marakanie. Trzymamy kciuki, wspieramy naszą drużynę i w przyszłym tygodniu, już teraz to przypominam, bo za tydzień w sobotę wszyscy na 16 jedziemy do Sopotu. Jak tam i tu zedrzemy gardła, jestem przekonany, że zagramy w wielkim finale, a wtedy jedziemy do Siedlec znowu zdzierać garba.
0: Prezes Orle Nurkana Sochaczew Robert Małolepszy, bardzo dziękuję.
13: Bardzo dziękuję.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest Compeat, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.

0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Współka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Wiecie, co to jest kreatywność? Już tłumaczę. Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął się proces przeciwko szefom spółki, która miała dopuścić się oszustw na szkodę elektrowni Bełchatów. Firma zamiast innowacyjnego preparatu do odsiarczania spalin sprzedała zakładowi 1 000 000 litrów wody z kranu. Straty przekraczają 21 milionów złotych, a zarząd pewnie nabrał wody w usta. Jak do tego doszło? Nikt nie wie. Ja wiem jedno. Wiadomości w Radiu Sochaczew o godzinie 20:00.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Reklama.
1: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim. Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew na zegarze 20.
5: Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który strzelał na polsko-białoruskiej granicy w kierunku migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
6: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
5: Sam żołnierz, pan Karol, apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia.
7: Nie chciałbym, żeby nikt sobie robił PR-u moim czy moich obrońców kosztem, czy ogólnie kosztem żołnierzy, bo jak każdy wie, tam tylko chodzi i wyłącznie o słupki procentowe.
5: Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Kolejne protesty pod sklepami Dino zapowiadają pracownicy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Związkowcy przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
8: Utrudni to na pewno działania magazynów logistycznych, które zaopatrują sklepy w towar. Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
5: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się poprawy warunków pracowników sieci supermarketów, czyli podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na wakacyjny wypoczynek do Polski chcą zaprosić władze Katowic ponad 40 dzieci z ukraińskiej Buczy. W planach mają zorganizowanie tygodniowego pobytu nad morzem. Miejscy radni mają zdecydować o tym jutro. Tymczasem na samorządowców wylało się morze krytyki, o czym Grzegorz Kozioł.
9: Katowice i Bucza mają podpisaną deklarację przyjaźni. Współpraca skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej, w tym organizowaniu wypoczynku dla dzieci, przypomina wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
10: Te dzieci specjalnie na ten urlop w Polsce, one przyjadą na polską granicę, stamtąd zostaną autokarami dowiezione nad polskie morze i po zakończeniu wakacji będą wracać na Ukrainę. To nie są ukraińskie dzieci, które mieszkają w Polsce i którym ten wyjazd finansujemy, są to dzieci, które po prostu mieszkają w Buczy.
9: Nie wszystkim podoba się taki pomysł, niektóre komentarze na miejskiej stronie są bezlitosne.
10: Że Ukraińcy nie zasługują na pomoc, a co z Polski? polskimi dziećmi. Jesteśmy bardzo zaskoczeni takimi komentarzami.
9: Położona niedaleko Kijowa Bucza to jedno z ukraińskich miast, które stały się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych. Podczas miesięcznej okupacji Buczy zginęło tam ponad 500 cywilów, wśród nich dzieci.
5: Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
11: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie tylko impact do promocji na forum całej Polski, ale w ogóle to jest międzynarodowy prestiż.
5: Starania o taki wpis trwają od wielu lat, a dziś na ostatniej prostej wsparł je polski Senat. Decyzja zapadnie podczas lipcowego posiedzenia Komitetu UNESCO w koreańskim Busan.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. Tęczowy-ogród.pl.
13: Sponsorem programu jest

0: sportu Fernanda Garrosa i obydwie są dobre. I Iga Świątek, i Magdalineta awansowały do trzeciej rundy paryskiego turnieju, a więc w piątek będziemy mieć w Paryżu polski pojedynek, a to oznacza, że na pewno jedna z Polek zagra już w rundzie czwartej. No to szybciutko co do meczów. Iga Świątek wygrała z młodą Czeszką, 20-letnią Sarą Bejlek. Wygrała, choć nie wszystkie elementy jej gry funkcjonowały tak, jakby sobie tego życzyła.
1: Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych piłek, które mogłam zaatakować, ale poza tym myślę, że jutro właśnie mogę doszlifować trochę pierwszy serwis, bo faktycznie dzisiaj trochę pojawiło się błędów na długość.
0: Natomiast jeżeli chodzi o Magdalinet, no to ona z turnieju wyrzuciła Łotyszkę Irenę Ostapenko, no a Ostapenko to przecież zawodniczka, z którą z kolei Iga Świątek nie wygrała ani razu w swojej karierze.
2: Mówił Przemysław Pozowski. A dzisiaj wieczorem finał piłkarskiej Ligi Konferencji w Lipsku zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano. Więcej o spotkaniu Mateusz Stanicki.
3: Liga Konferencji to najmłodsze rozgrywki pod egidą UEFA i jednocześnie najmniej prestiżowe, nazywane pucharem pocieszenia. To efekt tego, że to właśnie tam grają drużyny z czołowych, ale jednak nie pierwszych miejsc tabeli, albo ci ze słabszych europejskich lig. Oba kluby przebyły do finału podobną drogę, którą zaczęły od czwartej rundy eliminacji. Z tą różnicą, że Crystal Palace było dziesiąte w fazie ligowej i musiało wystąpić w barażu o awans do 1/8 finału, a Rayo zakwalifikowało się do tej fazy bezpośrednio z piątej lokaty. Hiszpańskiej ekipie pomogły w tym m.in. zwycięstwa nad Lechem Poznań 3-2 oraz Jagiellonią Białystok 2-1. Mimo to faworytem jest drużyna z Londynu. Początek meczu w Lipsku dziś o 21:00.
2: 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku NBA i zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs, który jako jedyny z tej trójki ma jeszcze szansę na mistrzostwo.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
6: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnik, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
7: 27 dzień maja, Oliwier, Magdalena, Jan, Małgorzata, Julian, Lucjan dzisiaj świętują imieniny. Ciekawe, czy maj w ogóle ma coś wspólnego z cywilizacją Majów. Nie wiem, raczej nie będę tego sprawdzać, chociaż kto wie, może sprawdzę i wam powiem z zaskoczenia. Sprawdzę za to, co słychać w naszym pięknym regionie. Za moment też słówko o pomaganiu i nasza poranna rozmowa z gościem dnia. Powtórka audycji 20 minut po godzinie 20, więc jeszcze mamy chwilę na jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Sure.

Dzień dziecka w Parku Garbolewskiego z iluzjonistą, dmuchańcami i lemoniadą. To wszystko właśnie w Parku Garbolewskiego w Sochaczewie. Ten park zamieni się w wielki plac zabaw z torem przeszkód nawet. To wszystko przy okazji obchodów Miejskiego Dnia Dziecka w godzinach od 14 do 18. Na scenie pojawi się też zespół ludowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Nie zabraknie też innych atrakcji, o których przeczytacie właśnie na tusochaczew.pl na głównej stronie.

0: A już za moment w radiu słuchacze w powtórka naszej porannej rozmowy z gościem dnia. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A naszymi gośćmi są dzisiaj starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: I pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie powiatowym w Sochaczewie Mirosław Gorzki.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Zgodnie z zapowiedzią chcemy dziś porozmawiać o działaniach podejmowanych przez powiat sochaczewski w ramach programu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. W tej chwili powiat wszedł w drugi etap realizacji tego programu. Pozyskaliście kolejne pieniądze. Na co, jakie pieniądze i o czym my w ogóle mówimy?
5: Ja przypomnę, że na przestrzeni tych dwóch ostatnich lat, czyli 26-25, pozyskaliśmy w sumie ponad 5 milionów złotych na właśnie działania z zakresu tej ustawy. I pierwszy etap to było około 2,8 miliona na tak zwane działania w obszarze obrony cywilnej, czyli wyposażenie, wsparcie, jeżeli chodzi o nawet straż pożarną, no tego typu działania, które dały nam dużo środków, możliwości, sprzętu do reagowania w sytuacjach kryzysowych. A ten rok przyniósł nam kolejną ważną dotację. Otrzymaliśmy około 2,5 miliona złotych na działania związane już z takim zabezpieczeniem, stricte ochroną ludności, zabezpieczeniem mieszkańców. Różnie to się nazywa, są różne formy, są schrony, są miejsca ukrycia i jeszcze jakieś inne nazwy, ale myślę, że tutaj pan Mirosław Gorzki, który jest ze mną, będzie w stanie jakby bliżej sprecyzować, o co teraz chodzi w tym drugim etapie.
4: Panie Mirosławie, no miejsca ukrycia brzmi dosyć, tak bym powiedziała, komunikatywnie, czyli chodzi o to, jak, gdzie w przypadku zagrożenia mieszkańcy skutecznie mogą się schronić. A zatem o co chodzi w tym etapie, panie Mirosławie?
6: W tym etapie, drodzy państwo, chodzi o to, że w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej mamy wyszczególnione tak zwane obiekty zbiorowej ochrony dla ludności. I tutaj mamy takie trzy kategorie podstawowe tych obiektów, czyli schrony, taka najbardziej budowla, która jest odporna na wszystkie zagrożenia, jeżeli chodzi o militarne zagrożenia i kryzysowe. A my jesteśmy na etapie projektowania nowych obiektów, które powstaną na terenie naszego miasta przy naszych jednostkach organizacyjnych, czyli ukryć, czyli troszeczkę mniejszym stopniu, ale też będą spełniały wszystkie wymagania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla mieszkańców, żeby w tych takich newralgicznych sytuacjach się schować, również w sytuacji takiej militarnej. Także planujemy w ramach otrzymanych środków zaprojektować obiekty na terenie, tak jak powiedziałem, naszych tutaj jednostek organizacyjnych. Będą to 5 takich lokalizacji na terenie w tej chwili miasta, cztery na terenie miasta, jedna na terenie gminy Rybno, bo tam mamy szkołę taką naszą specjalną w Erminowie. I te obiekty będą tak zwanego podwójnego przeznaczenia.
4: Co to znaczy?
6: On normalnie będzie funkcjonował, czyli będzie na przykład, jeżeli chodzi o nasz pierwszy tutaj obiekt, który już został ogłoszony, przetarg na dokumentację projektową, czyli będzie to wykorzystywany jako parkik podziemny. A w sytuacji zagrożenia w szybkim czasie będzie mógł przekształcony być na ukrycie dla mieszkańców miasta i powiatu, można powiedzieć, bo nawet jeżeli by taka sytuacja kryzysowa doszła do skutku, to mamy petentów, którzy są w urzędzie naszym starostwie i też musieliby się gdzieś w tym momencie ukryć, tak? To jest to.
4: Czyli mówimy o terenie starostwa powiatowego w Sochaczewie. Taki parking był zbudowany od nowa, tak?
6: Tak.
5: Musimy jeszcze tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo dużo osób dojeżdża pociągiem do Warszawy, do innych miejscowości i też w razie zagrożenia jest tam miejsce i dla nich, tak? Bo to jest przecież bardzo bliziutko, stacja kolejowa od starostwa.
6: Tak, tak. I w tej koncepcji, tak jak już powiedziałem, te podwójne przeznaczenie, czyli normalnie, zwyczajowo sobie parkują samochody, klienci, którzy przyjeżdżają do starostwa, pracownicy, a jeżeli jest to zagrożenie, po prostu będzie już ogłoszony taki stan zagrożenia większego, jeżeli chodzi o te działania militarne, no nigdy, żeby nie było takich, no ale jakby się coś wydarzyło, wtedy po prostu mamy szybki czas reakcji, żeby ten obiekt jakby przystosować do ukrycia. Te wszystkie systemy, które będą funkcjonowały na co dzień, one mają właśnie podwójne zastosowanie, czyli taki prosty system, czyli wentylacja, która będzie odprowadzała spaliny, jednocześnie będzie wentylacją dla mieszkańców, którzy się tam znają.
4: Będą do oddychania.
6: Do oddychania, tak już można powiedzieć. No, odpowiednie będą zapewnione warunki bezpieczeństwa pożarowego, wydzielone pomieszczenia socjalne, ewakuacja, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Także ten obiekt, który zostanie zaprojektowany, wszystkie te funkcje będzie musiał spełniać. Zarówno tą parkingową, taką podziemnego parkingu, jak wszyscy znamy gdzieś w centrach, galeriach, tak, handlowych, jak teraz tutaj właśnie miejsce ukrycia. I pozostałe obiekty też będą tak wykorzystywane. I tutaj takim głównym zadaniem też w Szkole w Erminowie będzie budowa skrzydła, które będzie funkcjonowało, można powiedzieć, w tej części naziemnej jako szkoła, jako budynek dydaktyczny dla dzieci. A w tej takiej części piwnicznej będzie właśnie pomieszczenia przystosowane do ukrycia. Dalszą taką jakby lokalizacją, czyli tutaj na przykład nasz Iwaszkiewicz na terenie tej dzielnicy Chodaków, wszystkim znanej, tam będzie na górze, powiedzmy, hala sportowa, która też może być wykorzystywana przez dzieci w normalnych warunkach, ale w przypadku zagrożeń takich kryzysowych może być to miejsce takiego schronienia, tak, w przypadku katastrof takich, nie wiem, silny wiatr, burze i tak dalej, możemy mieszkańców schować, a w części podziemnej typowe takie ukrycie, które będzie spełniało te standardy już takie większego zabezpieczenia. To jest kolejna lokalizacja i jeszcze dwie nasze szkoły tutaj też przy ulicy Piłsudskiego, tak się składa, czyli tak zwany Ogrodnik i 80, zwyczajowo zwana. Tam powstaną i parkingi, i boisko takie wielofunkcyjne, czyli na powierzchni mamy boisko przy 80, gdzie będzie normalnie funkcjonowało, młodzież będzie mogło z tego korzystać, a pod ziemią powstanie ta infrastruktura już budowli ochronnej, czyli też ukrycie. W Ogrodniku parking taki też dla... No tam jest już duża szkoła, także dzieciaki przyjeżdżają samochodami, rodzice i tak dalej, także też polepszymy te warunki parkingowe na zewnątrz, a pod ziemią kolejne ukrycie.
4: No proszę, nie było parkingów podziemnych, nagle szykują się cztery.
5: No może nie wszystkie.
6: Znaczy nie,
5: podziemne.
6: Parking jeden podziemny. Jeden podziemny. Jeden podziemny.
5: No jest tylko taki jeden problem, ale moi współpracownicy, wydział, jak i pan sekretarz, bo muszę tutaj o nim wspomnieć, wywiązują się z tych zadań wspaniale, a problem, o którym mówię, to krótki czas na wydanie pieniędzy, bo ten program, zarówno w zeszłym roku, jak i teraz, on funkcjonuje w taki sposób, że pieniądze już dostajemy na konto w momencie podpisania umowy, ale niestety, mówię to troszeczkę z żalem, bo musimy się śpieszyć, termin rozliczenia dotacji jest do końca roku. W zeszłym roku.
4: A to są potężne inwestycje.
5: Wracając jeszcze do nawet zeszłorocznego projektu, to przecież pozycji w wykazie, które zostały zakupione w ramach tych pieniędzy, i to też w zależności od wartości, ale musiały iść przetargi i tak dalej. Widać tam te cztery kontenery stoją przy starostwie, które są praktycznie wypełnione tym sprzętem. To też było, nie wiem, kiedy, nie pamiętam, kiedy było zaakceptowanie wniosków, ale naprawdę mieliśmy...
6: We wrześniu
5: mieliśmy, mówiąc kolokwialnie, klepnięty wniosek, a musieliśmy zrealizować wszystkie procedury do końca roku. No i cieszę się, że się udało, ale to słowo udało nie jest tutaj dobrym słowem, bo to jest wysiłek, ciężka praca pracowników Wydziału właśnie Bezpieczeństwa, gdzie pan Mirosław Gorzki jest zatrudniony, jak i pana sekretarza, bo naprawdę mnóstwo. Oczywiście współpraca ze Strażą Pożarną, z komendantem Straży Pożarnej. Wszystko to spowodowało, że No tak nie ukrywam, że też troszeczkę i tam ja po nocach analizowałam
6: były
5: te
6: do
5: listy,
6: pani starosty.
5: Weekendy, ale udało nam się to wszystko spiąć i bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję.
4: Musimy kończyć, drodzy państwo. Podpytam jeszcze, tak szacowaliście, ile w sumie w tych 5 lokalizacjach osób mogłoby się schronić?
6: Znaczy ta koncepcja właśnie projektowania będzie polegała na tym, że projektanci nam przedstawią wizję, my im zaprojektujemy, jak to się mówi, działki budowlane, które pozwolą ten budynek zmieścić, już tak mówiąc kolokwialnie, no bo...
5: Ale
6: na to
5: nie ma wymogu jakiegoś.
6: Nie ma takiego wymogu, który by mówił, że musi to być dla tyle osób. My, powiedzmy, zapewnimy maksymalną możliwą ilość na tym terenie budowlanym, już można powiedzieć, tak?
4: I pewnie po stworzeniu projektu będziemy bardziej precyzyjnie mogli odpowiedzieć na to pytanie. Tak, dziękuję tak. Już bardzo za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli starosta powiatu sochaczewskiego Jolanta Gonta.
5: Dziękuję bardzo.
4: I pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Mirosław Goszki.
6: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: W niedzielę nad ranem do Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o pożarze. W płomieniach stanął budynek rodzinny przy ulicy Głogowej. Jak informuje Bzura Chodaków, dziś liczy się człowiek, rodzina i solidarność, którą wspólnie musimy okazać. W zdarzeniu ucierpiał dobytek byłego prezesa i zawodnika biało-zielonych Mariusza Wiciaka. To właśnie on podjął się próby wyciągnięcia z dna i niebytu chodakowskiego klubu, gdy ten nie startował. Dziś nasze kluby i stowarzyszenia sportowe w mieście zachęcają do udziału w zbiórce na rzecz poszkodowanej rodziny. Zbiórka dostępna na tusochacze.pl w zakładce sport, a także na profilu facebookowym Bzury Chodaków. Okażmy serducho, zachęcam do pomocy.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
1: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Reklama.

0: To jest niezły news prosto z paryskich kortów. Iga Świątek pokonała Sarę Bejlek, a Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko. To oznacza, że w trzeciej rundzie Roland Garros dojdzie do hitu z udziałem dwóch Polek. Wiemy już, że mecz, na który czeka cała tenisowa Polska, odbędzie się 29 maja. O ile wygrana czterokrotnej mistrzyni French Open nie jest żadną niespodzianką, bo była ona faworytką meczu z Czeszką, o tyle triumf poznanianki nad Łotyszką jest zdecydowanie tak. Ale takie rozstrzygnięcia bardzo lubimy. No cóż, szkoda, że dopiero w trzeciej rundzie panie grają ze sobą. Z drugiej strony musimy szukać pozytywów. Jest już pewne, że będziemy mieć Polkę w czwartej rundzie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.